Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Na drugi dzień swego pobytu w Warszawie odpisał Suzinowi, że propozycję przyjmuje i że w połowie października będzie w Moskwie. Późnym zaś wieczorem wyjechał do prezesowej, której majątek leżał kilka mil od niedawno wybudowanej kolei. Po długim staniu pociąg zwolna ruszył. Była już noc duża, bezksiężycowa i bezobłoczna, a na niebie więcej gwiazd niż zwykle. Wokulski otworzył okno i przypatrywał się konstelacjom. Czy dziś umiałbym astronomię, ja subjekt Hopfera, gdybym tam nie był? Pomyślał z goryczą. A słyszałbym co o odkryciach Geista, gdyby mnie Suzin gwałtem nie zaciągnął do Paryża? I oczyma duszy widział szerokie i niezwykłe życie swoje, jakby rozpięte między dalekim wschodem i dalekim zachodem. Zapukano do drzwi przedziału i po chwili ukazał się nadkonduktor, mówiąc: pan baron Dalski pyta się, czy może tu przyjść. Jedzie tym samym wagonem. Pan baron? Powtórzył Wokulski. Owszem, niech będzie łaskaw. Nadkonduktor cofnął się i przymknął drzwi, a Wokulski przypomniał sobie, że baron jest członkiem spółki do handlu ze wschodem i jednym z niewielu już konkurentów panny Izabeli. Czego on chce ode mnie? Myślał Wokulski. Może i on jedzie do prezesowej, ażeby na świeżym powietrzu złożyć pannie Izabeli stanowczą deklarację, jeżeli go nie uprzedził ten Starski. Najmocniej przepraszam, że niepokoję pana, rzekł baron, chwiejąc się z powodu ruchu pociągu. Nie ośmieliłbym się przerywać samotności, gdyby nie to, że chcę zapytać, czy pan nie jedzie do naszej czcigodnej prezesowej, która pana już od tygodnia oczekuje? Właśnie do niej jadę. Witam pana barona. Niechże pan siądzie. A, to doskonale, zawołał baron, bo i ja tam jadę. W Wiedniu trafiły mi się pyszne szafiry. Właśnie mam je przy sobie, jeżeli pan pozwoli. Dla kogo te szafiry? Myślał Wokulski. Chciał poprawić się na siedzeniu, ale poczuł, że nie może podnieść ręki ani wyprostować nóg. Baron tymczasem wyjął z rozmaitych kieszeni cztery safianowe pudełka, ustawił je na ławce i po kolei zaczął otwierać. Oto bransoleta, mówił. Prawda jaka skromna, jeden kamień. Brosza i kolczyki już są ozdobniejsze, a to naszyjnik. Proste to, a smaczne i może dlatego ładne. Nie podobają się panu? Spytał nagle baron, spostrzegłszy, że jego towarzysz nie odpowiada. Owszem, bardzo piękne. Komuż to baron wiezie taki prezent? Mojej narzeczonej, odparł baron tonem zdziwienia. Sądziłem, że prezesowa wspomniała panu o naszym szczęściu rodzinnym. Nic. A właśnie dziś jest 5 tygodni, jak oświadczyłem się i zostałem przyjęty. Komu się pan oświadczył? Prezesowej? Rzekł innym już głosem Wokulski. Ależ nie! Zawołał baron, cofając się. Oświadczyłem się pannie Ewelinie Janockiej, wnuczce prezesowej. Była u hrabiny w tym roku na święconym. Nie zauważył jej pan? Długa chwila upłynęła, zanim Wokulski skombinował, że panna Ewelina Janocka nie jest panną Izabelą Łęcką, że baron nie oświadczył się pannie Izabeli i że nie dla niej wiezie szafiry.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Bardzo mi miło spotkać człowieka szczęśliwego, rzekł Wokulski. Prawdziwie jestem szczęśliwy i to w sposób, który dla mnie samego jest niespodzianką, ciągnął baron. Projektowałem, że wezmę sobie, panie, kobietę piękną, dobrze wychowaną, z nazwiskiem i prezencją, bynajmniej nie wymagając od niej jakiejś romantycznej miłości. Tymczasem ma pan sama miłość. Zastępuje mi drogę i jednym spojrzeniem roznieca pożar w sercu. Doprawdy, panie Wokulski, jestem zakochany. Nie, jestem szalony.
2: Zabawna historia, mruknął Wokulski po odejściu barona. Ten staruszek naprawdę wdeptał się po szyję. Tymczasem pociąg szedł wciąż zwolna, długo zatrzymując się na stacjach. Powietrze zrobiło się chłodne. Na wschodzie zaczęły blednąć gwiazdy.
1: Proszę pana... Tu panowie wysiadają.
2: Wokulski ocknął się. Nad nim stał konduktor i budził go w najuprzejmiejszy sposób. Stacja była nowa, jeszcze nie zupełnie wykończona.
1: Dzień dobry,
2: zawołał baron z familiarną poufałością, ściskając Wokulskiego za rękę.
1: Panie gospodarzu, herbaty dla pana. Musimy czekać na konie.
2: Słyszałem, rzekł nagle Wokulski, że u prezesowej zbiera się dużo gości.
1: O, panie, zawołał baron. Kiedy trafi się dobra niedziela, zjeżdża się po kilkadziesiąt osób.
2: No, przede wszystkim bawi tam moja narzeczona. Dalej jest pani Wąsowska, milutka wdóweczka, lat 30, ogromny majątek. Zdaje mi się, że krąży około niej Starski. Jest jeszcze Fela Janocka, stryjeczna siostra mojej pani. Bardzo miłe dziecko, ma z 18 lat. No, jest Ochocki. Kiedy wyjeżdżał, po całych dniach łowił ryby, ale ponieważ gust zmienia mu się często, więc nie jestem pewny, czy nie zobaczę go teraz jako myśliwca.
1: Tak, to niepospolity człowiek, rzekł Wokulski. Któż jeszcze bawił prezesowej?
2: Stale to już nikt, ale bardzo często przyjeżdżają na kilka dni, czasem na tydzień, pan Łęcki z córką. Dystyngowana osoba, mówił dalej baron, pełna rzadkich przymiotów. Pan wreszcie ich zna? Szczęśliwy ten, komu odda serce i rękę.
1: Co to, panie, za wdzięk, co za rozum. Doprawdy czcić ją można jak istną boginię. Nie znajduje pan?
2: Szczęściem wybiegł w tej chwili posługacz stacyjny, donosząc baronowi, że zajechał powóz.
1: Wybornie!
2: Zawołał baron i dał mu parę złotych. Kwadrans upłynął, zanim upakowano rzeczy w powozie. Nareszcie Wokulski i baron usiedli, furman w piaskowej liberii machnął batem w powietrzu i para dzielnych siwych koni ruszyła wolnym kłusem.
1: O, panią Wąsowską rekomenduję panu, mówił baron. Brylant, nie kobieta, jaka oryginalna, ani myśli iść drugi raz za mąż, choć lubi pasjawi, ażeby ją otaczano. Trudno jej, panie, nie uwielbiać, a uwielbiać rzecz niebezpieczna. Starskiemu płaci dzisiaj za wszystkie jego bałamuctwa. Pan zna Starskiego?
2: Widziałem go raz. Dystyngowany człowiek, ale nieprzyjemny, mówił baron.
1: Antypatia mojej narzeczonej. Tak działa jej na nerwy, że biedaczka traci humor w jego towarzystwie. I nie dziwię się, bo to są wprost przeciwne natury. Ona poważna, on Letkiewicz. Ona uczuciowa, nawet sentymentalna. On cynik.

0: Kontakt.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Noblowska giełda nazwisk spróbujemy przewidzieć, kto może otrzymać Nobla z fizyki. I będą przystanki, zatrzymamy się w teatrze, na rodzinnych warsztatach. Będzie też postój na stacji Zabłocie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toast i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Noblowska giełda nazwisk spróbujemy przewidzieć, kto może otrzymać Nobla z fizyki. I będą przystanki, zatrzymamy się w teatrze, na rodzinnych warsztatach. Będzie też postój na stacji Zabłocie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej, a kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.

0: za to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Powoli, najpierw lewa powieka, potem prawa, wdech, wydech, budzimy się, świat mówi nam dzień dobry, my światu. Szósty dzień października, jest wtorek, zbliża się 6:30, a my już z wami jesteśmy. Łukasz Wojtusik, Marlena Chudzio,
1: dzień dobry.
0: Jeśli Marlena Chudzio z nami w studiu, to oznacza, że czas na pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: Zaczynamy. Pożar w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed pierwszą w nocy na 10. piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Jeszcze przed przyjazdem strażaków pielęgniarki ewakuowały część pacjentów. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Benzyna drożeje, diesel tanieje. Dziś na stacjach paliw za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 79 groszy za litr, a za 98 7 zł 60 groszy. To odpowiednio o 6,7 groszy więcej niż wczoraj. Litr diesla jest tańszy niż wczoraj o 6 groszy. Maksymalna cena to 7 zł i 82 grosze. To wszystko w ramach trzeciej już odsłony rządowego pakietu CPN. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowy wzór mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego. Nowość to przede wszystkim zmieniony schemat kamuflażu, ryś, opracowany z żołnierzami wojsk specjalnych.
2: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy i w dzień, i w nocy.
1: Mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdjęcia nowego munduru znajdziecie na portalu rmf24.pl. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Nasi piłkarze spotkali się z Bośniakami też 10 dni wcześniej na inaugurację zmagań obecnej edycji Ligi. Na PGE Narodowym w Warszawie był remis. Do meczu będziemy wracać w faktach RMF Classic. Sprawdzimy też, co Unia Europejska na nasze przepisy obniżające ceny paliwa. A dziś też koło południa poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki.
0: Będziemy o Noblu mówić, zapowiadać, przepowiadać wspólnie z Grzegorzem Jasińskim po 9:00, a ja przyglądam się, jak wygląda ten nowy kamuflaż. Naprawdę to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, pani
1: Tam jest
0: Maryń.
1: Parę takich rzeczy fajnych ukrytych.
0: Smaczków. Sprawdzimy teraz smaczki pogodowe, a Marlena wraca do nas z nową porcją faktów o 7:00. I znowu mogę powiedzieć, nie kamuflując się, że ładnie, pogodnie, przyjemnie będzie. 8 stopni w Zakopanem, 9 w Krakowie, 10 w Lublinie, 11 w Poznaniu, 14-15 już w rejonie Trójmiasta. Tam o poranku naprawdę ciepło, gęste chmury nad morzem, na południu i w centrum dość pogodnie. Dzisiaj maksymalnie, panie, panowie, 23 stopnie, czyli jak miło, przyjemnie, pogodnie. Czas na śniadanie.

279 dzień roku, 6 dzień października i wtorek, i w kalendarzu, panie, panowie. Niezła sztuka, dzień borsuka. Taki zwierz, co w norze, mieszka, bardzo dba o czystość i higienę, dziś ma swoją rodzinę, znaczy swoje święto. No, dobrze, regularnie wietrzy ponoć tą norę, wymienia ściółkę. No, bądźmy jak borsuk, posprzątać trzeba trochę, jesień idzie. Jak nie macie na to czasu, to chociaż okna otwórzcie na świat. My też otwieramy się na świat porannie w Śniadaniu Mistrzów do 9:30 będziemy razem. W otoczeniu najpiękniejszej muzyki filmowej, może na dobry początek, ABBA, Mamma Mia. 6:33. Łukasz Wojtusik. Dzień dobry.

0: Ja wiem, że dopiero przed siódmą, ale my rozśpiewaną wersję Śniadania Mistrzów proponujemy, dlatego że jak słyszycie, the winner takes it all. 6:38.
1: Trzy przed siódmą. Trzy sprawy, które dziś będziemy śledzić.
0: Tak, mam na dobry początek następującą propozycję. 6 dzień października oznacza, że do końca roku zostało 86 dni, a to znaczy, że jeszcze tak, Dzień Muzyki Filmowej, potem pierwsze przymrozki, potem, kto wie, być może śnieg, na przykład w górach, na dłużej, ponury listopad, no a potem to już wiadomo co. A od tej piosenki to już naprawdę niedaleczko do Bożego Narodzenia. No a potem powiemy sobie, ho, ho, nowy rok. Także generalnie blisko, wszędzie blisko. Można w zasadzie już teraz pomyśleć o sylwestrowych, noworocznych postanowieniach. Po drugie, dokładnie 99 lat temu, i teraz będzie serio, 6 października 1927 roku kino przemówiło. W Nowym Jorku odbyła się wtedy premiera filmu Śpiewak Jazz Bandu. To jest film, który uznawany jest za pierwszy pełnometrażowy obraz ze zsynchronizowanym dźwiękiem. Wcześniej aktorzy, przypomnę, na ekranie tylko poruszali ustami, a głosów trzeba było się domyślać. Od tego momentu film już nie tylko pokazywał historię, ale także ją opowiadał, dosłownie. To zostańmy przy dźwięku i przy kinie. Po trzecie, dziś oficjalnie u nas w RMF Classic startują rozgrzewki do naszej listy Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Chcemy z wami stworzyć taki top, wybrać to, co wam w duszy gra na finał 27 października w Dniu Muzyki Filmowej. Kilka propozycji do tego topu 100 najlepszych utworów muzyki filmowej RMF Classic dzisiaj w poranku państwu przedstawię.
1: Trzy przed siódmą w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już dziś o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: I nawet dzieci Sancheza już wstały, czek mandzione, 11 minut brakuje do 7. Energetycznie się zrobiło, a my rozglądamy się wokół siebie i przyglądamy się zwierzętom, drzewom, przyglądamy się faunie, florze. Robi to dla nas o poranku, zawsze we wtorki i w czwartki Łukasz Brylecki.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Jeżeli nosicie jeszcze w portfelu drobne, wyjmijcie dziś rano jedną groszówkę i przyjrzyjcie się jej. Obok cyfry jest liść dębu. Na 2 groszówce są 2, na 5 groszówce 5. Tylko że to prawdopodobnie nie jest liść naszego dębu. Dendrolodzy od lat zwracają uwagę, że bardziej przypomina liść dębu czerwonego, przybysza z Ameryki Północnej. Jak go odróżnić? Nasze dęby, szypułkowe i bezszypułkowe, mają liście z łagodnie zaokrąglonymi klapami. Liście dębu czerwonego są większe, a każda klapa kończy się ostrym szpicem. Jesienią widać różnicę jeszcze wyraźniej. Rodzime dęby długo zostają zielone, a potem po prostu żółkną i brązowieją. Dąb czerwony przebarwia się na pomarańczowo i czerwono. Jeśli więc mijacie w parku albo przy ulicy drzewo o dużych, ostro klapowanych liściach, którego korona zaczyna się rumienić, to pewnie będzie właśnie on. Do Polski trafił na początku XIX wieku. Leśnicy i ogrodnicy go polubili, bo rośnie szybciej od rodzimych dębów, nie ma dużych wymagań i dobrze znosi miejskie powietrze. Niestety nie został tam, gdzie go posadzono. Rozsiewa się sam i dziś uznaje się go za gatunek inwazyjny. Konkuruje z naszymi drzewami, a jego opadłe liście rozkładają się bardzo powoli i tworzą grubą warstwę, pod którą ubożeje runo leśne. Jedną jego cechę podziwiam jednak bez zastrzeżeń. Cierpliwość. Nasze dęby wytwarzają żołędzie w jednym sezonie. U dębu czerwonego żołędzie dojrzewają dopiero na drugą jesień. Te, które teraz spadają na chodniki, powstały z kwiatów sprzed ponad roku. Dąb czerwony przyjechał do nas jako ozdoba ogrodowa i trudno mieć do niego pretensje, że tak dobrze się tu czuje. Tylko że zadomowił się aż za bardzo. Trafił nawet do naszych portfeli, wypierając to, co rodzime i typowo polskie.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Koncert na trąbkę The Dur od pana Telemana we fragmencie, a za chwilę w całości w RMF Classic. Fakty, w nich Marlena Chudzio będzie dla nas sprawdzała sprawy związane z... Będziemy zbierali tak naprawdę informacje o pożarze w szpitalu Rüdygiera w Krakowie. Będzie także bolesna porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Reklama.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: 6 października, wtorek, 7 rano, czas na kolejną porcję faktów od Marleny Chudzio w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
8: Dwóch policjantów zostało niegroźnie poszkodowanych w czasie pożaru w szpitalu Rüdygiera na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Funkcjonariusze podtruli się dymem w czasie ewakuacji pacjentów z oddziału wewnętrznego. Akcja strażaków została zakończona już chwilę temu, a jeden z największych szpitali w regionie wydaje się, że wraca do normalności, do pracy, zmierza kolejna zmiana. Jak mówiła jedna z pielęgniarek, na dyżur idzie bardzo zdenerwowana.
9: Nic nie wiem, dostałam od oddziałowej, że spotykamy się pod... Wczoraj zeszłam z dyżur. Sekunda, no. Nie mogę dojść do siebie, bo pracuję tu 36 lat na tym akurat oddziale wewnętrznym, całe życie.
8: Ogień pojawił się przed 1:00 w nocy na 10. piętrze budynku. Pacjentów ewakuował personel z pomocą policjantów. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po raz pierwszy w historii boleśnie po rzucie karnym piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Takim wynikiem w Zenicy zakończył się wieczorny mecz w Lidze Narodów. Oglądał to spotkanie na miejscu nasz wysłannik do Bośni, Cezary Dziwiszek. Czarku, jak doszło do tej porażki?
10: Dzień dobry. Zdecydował o niej jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a 11 na gola zamienił Iwan Basic. i przegraliśmy.
11: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej. No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie.
10: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Czy zasłużyliśmy na tę porażkę? Może i nie, ale czy zasłużyliśmy na zwycięstwo? No, nie bardzo, bo żeby strzelać gole, nie wystarczą pół sytuacje. Takie niby niezłe, ale w sumie bez konkretów. Dywizjo A Ligi Narodów, dziękujemy, może za rok. Zenica, Cezary Dziwiszek.
8: Jeszcze w tym roku w życie mają wejść przepisy dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Chodzi między innymi o zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które umożliwiają osiąganie prędkości wyższych niż dopuszczalne. To jedno. Drugie, obowiązek odstawiania wypożyczonych hulajnóg wyłącznie w wyznaczonych strefach. Warszawiacy, z którymi rozmawialiśmy, uważają, że w projekcie brakuje obowiązku rejestracji jednośladów.
12: To powinno dotyczyć nie tylko hulajnóg, ale także rowerzystów, bo to jest kolejny problem, bo rowerzyści też często jeżdżą w sposób bardzo niebezpieczny.
13: Oczywiście, że tak to powinno być, no to jest jakiś jednoślad i fajnie jakby to było widoczne.
8: Projekt trafił do konsultacji. Ministerstwo Infrastruktury liczy, że wejdzie w życie przed końcem roku. Amerykanin Karl Deiseroth oraz Niemcy Peter Hegemann i Georg Nigel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Wyróżniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. To teraz kulisy. Było krótko po północy, chyba około 12.30 albo 12.40. Udało się panu coś przespać? Nie. Dlatego nie wiem, czy mówię z sensem. Mówi jeden z nagrodzonych, dr Karl Deiseroth z Uniwersytetu Stanforda. Tak zwana optogenetyka pozwala po wprowadzeniu światłowodów do mózgu zwierzęcia badać przyczyny niektórych chorób i szukać metod ich terapii.
14: Istnieją modele stworzone myszy, które mają te same objawy jak człowiek i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
8: Tłumaczyła dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik. Dziś przed południem poznamy laureatów kolejnego Nobla, tym razem w dziedzinie fizyki.
0: No i będziemy typować z Grzegorzem Jasińskim po dziewiątej. Do kogo ten Nobel z fizyki może powędrować? Ja nie typuję, wiem, że Marlena wraca do nas o 7.30. Będą kolejne wieści z kraju i ze świata.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
0: I co my tu mamy? 9 stopni w Zielonej Górze mamy, 9 też w Zakopanem, 10 w Lublinie, 10 w Rzeszowie, 11 w Warszawie między innymi, bo w Bydgoszczy też 11, 14 stopni w Koszalinie, 15 w Trójmieście. Bardzo przyjemnie nad morzem, w rejonie Koszalina i Trójmiasta, oprócz tego, że wysoka temperatura jak na poranek jesienny, październikowy, to jeszcze gęste chmury. Dużo też chmur na terenie Wielkopolski, na Kujawach, w centrum i na południu więcej przejaśnień. I tak też ma być w ciągu dnia. Pogodnie na południu, w centrum trochę słońca, trochę chmur, a nad morzem chmury i może przed południem tam padać deszcz. Dziś maksymalnie 23 stopnie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Proszę, proszę, 5 po 9. Na śniadanie mistrzów zapraszam do radiowego stołu. Do 9.30 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
16: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: Artur, Brunon i Fryderyka. Do nich dzisiaj imieninowe w wiadomości, takie SMS-owe i nie tylko, telefoniczne, mkną, bo oni dzisiaj właśnie imieniny mają, a urodziny mają. Między innymi Jerzy Owsiak, człowiek, który wymyślił największe charytatywne święto na świecie, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Serdeczności, panie Jurku. Manuela Gretkowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarek, też dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego dobrego. A jeszcze mistrz gry na instrumentach przeróżnych, z wyraźną przewagą saksofonu. Człowiek, którego wokalizy uwielbiam, pan Mateusz Pospieszalski, filar grupy WW, dzisiaj ma swoje urodziny. Najlepszego. A w poranku kilka ważnych przystanków będę miał. Będzie przystanek Zabłocie, zatrzymamy się na warsztatach w teatrze, takich rodzinnych, i spróbujemy przewidzieć, do kogo może powędrować dziś Nobel z fizyki.
16: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.
0: Chyba się jeszcze do tego nie przyznawałem, że jestem wielkim fanem grupy WW. Wojciech Waglewski. Dzieckiem
17: miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był,

0: Jeśli dzień zaczął wam się średnio, to pomyślcie, pomnij serialu Alternatywy 4, że inni mają gorzej. 12 po 7, my w datowniku historycznym teraz zaglądamy na Węgry.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 6 października 1849 roku zamordowany został Lajos Batthyány. To węgierski hrabia, członek starego rodu szlacheckiego i premier Węgier walczących o niepodległość. Batthyány miał wówczas zaledwie 42 lata. Kto go zamordował? Austriacy, państwo austriackie. Dzisiaj, kiedy jeździmy na Węgry, to co i róż mamy wspomnienie 50 lat ich wielkości w ramach państwa austro-węgierskiego. Jednak dopiero w 1867 roku Węgry

W tym roku wojskom austriackim pomocy udzieliła 350-tysięczna rosyjska armia interwencyjna, krwawo pacyfikująca walczących Węgrów. Franciszek Józef I był cesarzem, kiedy Węgry znowu siłą zostały podporządkowane Austrii. Wtedy tysiące węgierskich oficerów i żołnierzy musiało uciekać za granicę, głównie do sąsiedniego Imperium Osmańskiego. To pod władzą Franciszka Józefa postawiono przed sądem premiera Batianiego, a także kilkunastu węgierskich generałów. Wszystkich skazano na śmierć. Wyroki na nich i na Batianim wykonano właśnie 6 października 1849 roku. Franciszek Józef I miał więc jego krew na swych rękach. I trzeba było dramatycznych klęsk Austrii w wojnie z Prusami kilkanaście lat później, żeby cesarz zrozumiał, że taka polityka jest drogą donikąd. Jednak życia ani Batianiemu, ani innym przywrócić już nie mógł.

0: do jesieni też pasuje. The Entertainer Scotta Joplina w wykonaniu Lang Langa, prawda? 7.20 nam się zrobiło, słuchacie Śniadania Mistrzów wtorkowego. Łukasz Wojtusik, będę z wami do 9.30, jestem już. A skoro temat jesieni się pojawił, piękna jest na razie, przyznajmy, prawda? To cieszą się z tego na pewno ekipy remontowe. Na drogach sporo zmian, zaglądamy o poranku na Śląsk i do Częstochowy.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo. Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: W Częstochowie przy ulicy Gombrowicza powstanie węzeł przesiadkowy. To dalszy ciąg prac związanych z przebudową promenady Niemena.
2: Będzie więcej miejsc parkingowych, będą zatoczki dla autobusów, będą nowe wiaty przeszklone, będzie też punkt socjalny dla pracowników komunikacji miejskiej, będą dojazdy ścieżek rowerowych, będzie można zostawić w stojakach swój rower, będzie dojście do promenady.
0: Opowiadał Ewelinie Bekus i nam Aleksander Sałacki, pełniący obowiązki zastępcy naczelnika inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Częstochowa. My z Częstochowy przenosimy się do Katowic. Tam ruszyły prace drogowe przy ulicy Generała Sowińskiego. Amadeusz Biorkowski zna więcej szczegółów. Powiedz, jaki jest plan prac?
3: Prace już ruszyły i zostały podzielone na dwa etapy. Pracownicy Miejskiego Zarządu ulicy Mostów w Katowicach będą wykonywać swoje zadania na ulicy Sowińskiego przy blokach numer 17-21. Najpierw będą zrywać starą nawierzchnię jezdni, a potem kłaść nowe warstwy. Potrwa to w sumie miesiąc. Kolejny etap prac będzie dotyczył wymiany chodnika. W tym przypadku prace potrwają do końca listopada.
0: Opowiadał Amadeusz Biurkowski, a w miejscu, gdzie będą remonty, auta nie zaparkujemy.
1: Sponsorem nie tylko dla mistrzów kierownicy jest właściciel nowo otwartych salonów Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.

0: kamuflaż w typie ryś i coś, czego nie da się ukryć, że ceny obowiązkowego ubezpieczenia pójdą znacznie w górę. O tym będziemy opowiadali wam w faktach. Przygotowuje je Marlena Chudzio. Szczegóły za moment, a po nich wieści pogodowe.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Po reklamie.

0: 7:30, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzia ma je dla nas.
1: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 6 odniosło obrażenia na skutek ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski w Rosji, podały lokalne władze cytowane przez Reutersa. Według nieoficjalnych doniesień zaatakowany został największy magazyn paliw w regionie. Na zdjęciach i nagraniach wideo wykonanych przez okolicznych mieszkańców widać duży pożar zbiorników z ropą naftową. Ceny obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców idą mocno w górę, najmocniej od 2,5 roku. W tej chwili średnia cena krajowa samochodowej polisy OC to 653 zł, o 29 zł więcej niż przed miesiącem. Powodem tej podwyżki są rosnące koszty likwidacji szkód.
2: W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
1: Ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Skoro jest drożej, to kierowcy szukają sposobów, żeby było taniej. Jednym z nich jest rejestrowanie samochodów w innym miejscu, na przykład w innym województwie. Najtaniej jest w Opolu, Rzeszowie i Kielcach. Ryś. Tak nazywa się nowy schemat kamuflażu opracowany z żołnierzami wojsk specjalnych. Zaprezentowano nowe mundury taktyczne dla Wojska Polskiego.
3: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. Ten mundur wręcz znika w tym lesie.
4: To jest mundur i dla kobiet, i dla mężczyzn? Dwa różne modele?
3: Tak, to są dwa różne modele, ale chcieliśmy zachować i zachowaliśmy spójność. To są te subtelne różnice, które pozwalają i żołnierzom, kobietom dobrze czuć się w mundurze.
1: Z pełnomocnikiem MON, starszym podchorążem Pawłem Matyńczukiem z pseudonim Nawal rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Kolejne rozmowy, kolejne fakty o 8:00 w RMF Classic. Marlena Chudzio wtedy wróci do nas z faktami. Zerknijcie za okno i potwierdźcie. Naprawdę ładnie zaczął nam się kolejny jesienny październikowy dzień. To wtorek, 9 stopni w Zielonej Górze, 10 we Wrocławiu, 11 w Warszawie, 14-15 już teraz w Trójmieście. Nad morzem rano i przed południem może trochę kropić deszcz. Powiedzmy sobie to otwarcie. A w pozostałej części kraju mniejsze i większe przejaśnienia. Dziś maksymalnie 23 stopnie, po południu będzie po prostu bardzo ciepło. 7:32. Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. To nasz plebiscyt na Dzień Muzyki Filmowej. Głosowanie już trwa. Rozgrzewki dla was z utworami z tych propozycji do plebiscytu po 18:00. Dziś, jutro i pojutrze. No ale w poranku też nie może zabraknąć dobrych przykładów prosto z plebiscytu. No ja już nie mogę się powstrzymać i ruszam lewą, prawą ręką. Możecie głosować, szczegóły na rmfclassic.pl.

0: sprawa. Mam nadzieję, że państwo rozgrzani. 7:37. Bee Gees i muzyka z gorączki sobotniej nocy o poranku. Takie rzeczy tylko w RMF Classic.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Łatwiejszy dostęp do broni palnej to jest dobry pomysł w naszym kraju. Jesteśmy raczej na nie. Tak przynajmniej wynika z najnowszego sondażu dla dziennika Gazety Prawnej. Dyskusję rozpalił prezydent Karol Nawrocki, który przekonywał, że polskie przepisy należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Badanie pokazuje jednak wyraźny podział. Wśród mężczyzn, zwolenników i przeciwników zmian jest niemal po tyle samo. Z kolei kobiety zdecydowanie nie chcą liberalizacji przepisów w tym zakresie. Spór oczywiście przenosi się na polityczne salony, pojawiają się różne pytania, więcej o tym przeczytacie w dzienniku Gazecie Prawnej. Polskie firmy tymczasem płacą coraz wyższe podatki. To jest bardzo intrygujący news, wiadomość, którą podaje dzisiaj Rzeczpospolita. Jak pisze, efektywne opodatkowanie spółek notowanych na warszawskiej giełdzie sięgnęło już rekordowych 38%, chociaż ustawowa stawka CIT to 19%. Eksperci ostrzegają, że planowane podwyżki dla największych firm mogą jeszcze bardziej zwiększyć te obciążenia. Problemem są nie tylko same podatki, ale również skomplikowane, często zmieniające się przepisy. No i one utrudniają przedsiębiorcom planowanie inwestycji. Co ciekawe, krajowe firmy płacą dziś relatywnie więcej niż te z zagranicy. Największe rachunki fiskus wystawia spółkom należącym do Skarbu Państwa. Więcej na ten temat w dzisiejszej rzepie. A ja jeszcze z tygodnika mam dla was wieści. Portret dzieci żyjących w świecie ambicji, rodziców. Rysuje nam taki portret w Newsweeku w bardzo dobrym artykule Karolina Rogaska. I tutaj jest jedna z historii, która przyciągnęła moją uwagę. Ela kieruje rozwojem swojej 10-letniej córki. I tutaj cytat. Bycie kierowcą i asystentką córki mi wystarcza. Żartuję. Ponieważ inwestycja w rozwój talentów córki to inwestycja, jak czytam, w przyszłość. Dużo to wszystko kosztuje, nie tylko czasu. No ale ponoć warto. Jest też historia Jagody, która pamięta dzieciństwo jako czas, który nigdy nie należał do niej. Historia Jagody, Eli, innych bohaterów znajdziecie w Newsweeku. Tam tekst, co się zowie, zajść jak najdalej.

0: Zebrała się drużyna pierścienia, władca pierścieni, muzyka Howard Shore. 11 minut brakuje do godziny 8. Słuchacie śniadania mistrzów, w którym czas na wieści ekonomiczne.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: O tym, ile kosztuje jazda, opowie Krzysztof Berenda.
2: Witam, dzień dobry. Ten Frodo z Władcy Pierścieni, jak szedł wrzucić ten pierścień do wulkanu, szedł piechotą nieprzypadkowo, bo gdyby jechał samochodem, to zapłaciłby naprawdę. Musiałby ten pierścień zastawić, żeby móc zapłacić. Rzeczywiście, mamy nowe informacje dla kierowców i trochę ci kierowcy ostatnio nie mają nadmiaru dobrych wiadomości, bo to paliwo było drogie, teraz jest nieco tańsze, ale i tak, nie oszukujmy się, jest drogie. Teraz się okazuje, że także ceny ubezpieczeń idą w górę. I to wyraźnie, najmocniej od 2,5 roku. W tej chwili średnia krajowa cena samochodowej polisy OC to 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż przed miesiącem. Powodem tej podwyżki są rosnące koszty likwidacji szkód.
3: W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
2: Tak ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Skoro jest coraz drożej, to kierowcy szukają sposobów na to, żeby było nieco taniej, a jednym z najpopularniejszych sposobów jest rejestrowanie samochodów w innym miejscu, na przykład w innym województwie. To popularne, bo można na tym sporo zaoszczędzić.
3: Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł.
2: I tak, jeżeli na przykład weźmiemy miasta wojewódzkie, to najwyższe stawki za OC są w Gdańsku. Tam polisa, ta podstawowa, obowiązkowa, kosztuje przeciętnie 877 zł. Najtaniej natomiast jest z miast wojewódzkich w Opolu. Tam się płaci tylko, można powiedzieć, 639 zł. Kolejne na tej liście najtańszych miast są Rzeszów, Kielce oraz Lublin. Różnice, tak jak zresztą patrzę, są nie tylko między województwami, ale także wewnątrz samych województw, bo na przykład polisa za auto zarejestrowane w Poznaniu będzie aż o 178 zł droższa niż za samochód zarejestrowany w jakimś mniejszym mieście tego województwa, czyli na przykład w Kaliszu, Pile albo Gnieźnie.
0: Czyli płakał, jak w Poznaniu samochód rejestrował.
2: Tak, no bo zdecydowanie, ale w Gdańsku też może być rzeczywiście drogo. To jest
0: zostańmy przy wieściach dla kierowców, trochę o tym już powiedziałeś, dziś benzyna nieco droższa niż wczoraj.
2: Tak, o 6 groszy droższa niż wczoraj. Dzisiaj kosztuje benzyna maksymalnie 6 zł 79 groszy. To wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki. Dobre wiadomości natomiast dla posiadaczy samochodów z silnikiem diesla, bo olej napędowy nieco potaniał od wczoraj. Dzisiaj może kosztować maksymalnie 7,82. Jak będzie jutro z cenami paliw, tego dowiemy się koło 12, no bo koło 12, jak zapowiada Ministerstwo Energii, ma wydać nowe obwieszczenie. I tak codziennie, poza weekendami, takie obwieszczenie o cenach paliw będziemy mieć.
0: Codziennie też mamy obwieszczenia związane z cenami w kantorze walut. Co się dzieje?
2: Tak, no tutaj mamy lekkie, jak widać, pogorszenie. Wczoraj był taki trudny dzień, bo waluty rzeczywiście mocno poszły w górę. One po południu troszeczkę wytraciły impet, ale i tak jest zauważalne. Drożej niż wcześniej. Euro kosztuje teraz 4,38 zł. To sporo. Za dolara płacimy 3,91. To naprawdę sporo. Za franka 4,71. Też bardzo wysoka cena. Brytyjski funt kosztuje 5,17. Też dawno nie był tak drogi. No widać, że jak ktoś chciałby teraz uciec przed jesienią gdzieś indziej, za granicę, no to zdecydowanie koszty tego będą wysokie. A jak siedzimy tutaj, no to za te towary, które sprowadzamy z zagranicy, też zapłacimy więcej. A przypominam, że te towary, które sprowadzamy z zagranicy, na przykład herbata, kawa, bardzo często dużo takich rzeczy. To nie jest to, że sprowadzamy sobie jakieś fanaberie, ryż. To wszystko są produkty głównie sprowadzane z zagranicy.
0: O czym informował nas Krzysztof Berenda. Wielkie dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Do Enoli Holmes, muzyka Daniela Pembertona. 3 minut brakuje do 8. Wie, co wydarzy się w faktach, Marlena Chudzio. I nam opowie.
1: O paliwach będziemy mówić. Paliwo tych faktów to paliwo. A dokładnie ceny i o to, jak Unia Europejska zareaguje na nasz polski program obniżenia cen.
2: Reklama.
3: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
4: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
3: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji?
6: Oszczędności nie do wiary.
5: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
6: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Po reklamie.

0: Jest ósma. Są fakty w RMF Classic. RMF Classic, Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Cena benzyny w górę, cena diesla w dół. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł, a za litr 98 7,66, czyli odpowiednio 6,7 groszy więcej niż wczoraj. Cena diesla 7,82 zł. Co czeka nas w kolejnych dniach?
2: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami.
1: Mówił szef Ministerstwa Energii Miłosz Motyka. Bruksela analizuje nowe polskie przepisy obniżające VAT na paliwa, powiedziała naszej korespondentce rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogi. Komisja twierdzi, że obniżka VAT nie jest najskuteczniejszym sposobem na obniżenie cen paliw dla kierowców. W faktach nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, czy Polsce grozi coś w związku z tą obniżką VAT-u?
3: Na razie Komisja Europejska nie przesądza, jakie podejmie działania. Już w marcu przy pierwszej odsłonie programu ceny paliwa niżej Bruksela podkreślała, że obniżony VAT na paliwa jest niezgodny z prawem Unii. Wtedy wysłała Polsce jedynie listę z ostrzeżeniem, nie wszczynając procedury naruszeniowej. Niewykluczone, że teraz będzie podobnie, tym bardziej, że takie procedury trwają bardzo długo. Komisja zwraca też uwagę, że obniżony VAT nie musi w całości przełożyć się na niższe ceny paliw. Polska jest dziś jedynym krajem w Unii stosującym takie rozwiązanie. W czerwcu wycofała się z niego Hiszpania.
1: Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się dziś wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceministrowi spraw zagranicznych i posłowi PSL Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu. Prokuratura chce postawić mu zarzuty zagrożone karą do 10 lat więzienia. Sam poseł i wiceminister nie skorzystał z możliwości zrezygnowania z immunitetu, o czym przypomina Tomasz Skory.
4: Śledczy chcą posłowi PSL postawić zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia i nabytych za nie lokali mieszkalnych, a także ukrycie majątku, którym mógłby zaspokajać roszczenia. W sprawie, w której rok temu Bartoszewski został skazany na zwrot ponad 17 milionów złotych, złożono apelację. Wcześniej poseł i wiceminister cały swój majątek miał jednak przepisać na żonę, czym uniemożliwił egzekucję majątku. Władysław Teofil Bartoszewski od 3 lat jest wiceszefem MSZ, dzisiaj jedynym nie mającym poświadczenia bezpieczeństwa ABW. Wniosek o uchylenie mu immunitetu jest w Sejmie od lipca. Według posłów PSL Bartoszewski jest świadom, że oczekują od niego rezygnacji z immunitetu. Mimo to do dziś takiego oświadczenia nie złożył. Wnioskiem o jego uchylenie sejmowa komisja ma się zająć w południe.
1: W wieku 86 lat zmarł Jeffrey Archer. Jak podkreśla BBC...
5: Jeffrey Archer, athlete, politician, writer.
1: Sportowiec, polityk, pisarz, który na świecie sprzedał ponad 300 milionów egzemplarzy swoich książek. Co do grosza, sprawa honoru, ścieżki chwały. W latach 70. i 80. Archer był znaczącym politykiem partii konserwatywnej. W 1969 roku był najmłodszym członkiem parlamentu. 16 lat później został wiceprzewodniczącym partii konserwatywnej. Polityczna kariera zakończyła się upadkiem 25 lat temu, kiedy został skazany na 4 lata więzienia za krzywoprzysięstwo.
0: Tyle faktów na razie. Wrócimy z kolejnymi wieściami z kraju i ze świata. A w sprawie Archera to jeszcze taka wiadomość, że w Polsce ukaże się jego powieść Ostatnia rozgrywka jeszcze w tym roku ponoć.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: W całym kraju proszę, proszę, już albo 10 stopni, albo więcej, lepiej. Najcieplejszym regionem teraz Pomorze, tam od 14 do 16 stopni w rejonie Koszalina. Rano możecie spotkać się z deszczem, ale nie będą to bardzo intensywne opady. Poza tym pogodnie, na południu zapowiada nam się kolejny przyjemny, dość słoneczny dzień. Pogodnie jest i będzie na Śląsku, na Opolszczyźnie, w Małopolsce, na Dolnym Śląsku też i na Podkarpaciu również. W Rzeszowie dzisiaj możliwa bardzo przyjemna temperatura, nawet 23 stopnie mogą być tam po południu. Po południu w Polsce od 19 właśnie do 23 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Wielokierunkowe i wieloskładnikowe jest śniadanie mistrzów, jak zwykle w RMF Classic do 9.30. Je podaje Łukasz Wojtusik. Za chwilę łączenie z Lidią Krawczuk, która opowie nam o sprawie, którą żyje cała Ameryka. Potem Kraków, tutaj trwa Tydzień Zdrowia Psychicznego, który zwraca uwagę na to, jak bardzo jesteśmy albo możemy być przebodźcowani. Zajrzymy też w poranku do Opola, tam cykl warsztatów dla rodzin w teatrze się odbywa albo odbędzie. To chyba bardziej zgodne z prawdą. I jeszcze stacja za Błocie się nam zapowiada.
7: Śniadanie mistrzów. Czym żyje świat o poranku?
0: My żyjemy najpiękniejszą muzyką filmową. Kate Bush.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbert.

0: rozgrzewająca, najpiękniejsza muzyka filmowa, Rachel Portman i Czekolada. Było słodko, będzie poważnie. Na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów należących do Ivy League w Stanach Zjednoczonych, Cornell University w stanie Nowy Jork, narastają protesty w obronie byłej studentki, która twierdzi, że została zgwałcona przez 7 członków studenckiego bractwa. Według dziewczyny do zbiorowego gwałtu doszło w 2024 roku. Sprawie przygląda się za oceanem. Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Była studentka, której nazwisko nie jest ujawnione i która w dokumentach sądowych występuje jako Jane Doe, oskarża 7 członków bractwa GP. Teraz pozwała zarówno mężczyzn, których wskazuje jako sprawców, Cornell University, a także własne żeńskie bractwo. Sprawa wywołała w Stanach Zjednoczonych ogromne emocje, także z powodu sposobu, w jaki uczelnia zajęła się oskarżeniami. Wewnętrzne postępowanie Cornella zakończyło się karami dla części studentów, w tym zawieszeniami i wydaleniami z uczelni. Prokuratura nie postawiła jednak zarzutów karnych, uznając, że nie ma wystarczających dowodów. Teraz protestujący domagają się znacznie dalej idących konsekwencji. W niedzielę studenci i mieszkańcy miasta Ithaca zorganizowali

0: bractwa GP. Twierdzi, że dostała tam m.in. ketaminę i była w stanie, w którym nie mogła świadomie wyrazić zgody na seks. Według pozwu jeden z mężczyzn informował innych na Snapchacie o tym, co dzieje się w pokoju i zachęcał ich, żeby przyszli. Teraz sprawa została ponownie otwarta. Gubernator Nowego Jorku Katie Hochul odebrała ją lokalnemu prokuratorowi, mówiąc, że straciła zaufanie do sposobu, w jaki ją prowadził. Dochodzenie przejęła prokurator generalna stanu Letitia James, która ma ponownie przeanalizować dowody i zdecydować, czy 7 mężczyzn usłyszy zarzuty.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: To był temat z drugiego sezonu Łowczyń, a u nas już 8.21. My przyglądamy się temu, co dzieje się w Polsce. Trwa 8. Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego, Human Week. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Przebodźcowani. Za dużo, za szybko, bez przerwy. Szczegóły na ten temat zbiera dla nas Przemek Błaszczyk.
1: W programie mamy debaty, wykłady, spotkania z ekspertami, projekcje filmowe oraz wydarzenia towarzyszące. I tak Kraków będzie mówił o tym, co robi z nami życie na ciągłych, wysokich obrotach. I nie chodzi tylko o telefony, powiadomienia czy godziny przed ekranem. To również nadmiar informacji, pracy, obowiązków i decyzji oraz poczucie, że wszystko trzeba zrobić natychmiast, a najlepiej to w ogóle na wczoraj. Organizatorzy pytają więc wprost, czy nasze mózgi jeszcze nadążają za światem, który sami sobie stworzyliśmy?
0: O czym informował nas Przemek Błaszczyk z Krakowa. Przenosimy się teraz do Opola na warsztaty rodzinne pod hasłem Czy to tak brzydko? I to jest propozycja dla rodzin. Zapraszam na nią Centrum Edukacji Kulturalnej działające przy Teatrze Kochanowskiego w Opolu. W sumie takich spotkań będzie 12, pierwsze już za tydzień, 12 października, a uczestnicy to będą dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia z opiekunami, albo najlepiej z rodzicami. Wspólnie będą zastanawiać się nad tym, co jest dziś dobre, co złe, co brzydkie, co ładne, co właściwe, a co może być niewłaściwe. Rodziny będą to robiły pod okiem aktorów i edukatorów, edukatorek teatralnych.
2: Forma będzie bardzo obszerna, bo tutaj i ruch, i praca z głosem, i dźwięk, i takie bardziej formy plastyczne też będą w to wchodziły. Dlatego nie mówimy na zakończenie projektu o spektaklu, bo to nie będzie spektakl. To będzie właśnie jakaś taka forma pokazowa dla tych rodzin, żeby oni mogli też zaprosić może pozostałą część rodziny, czy jakichś znajomych, przyjaciół i pochwalić się tym, co udało im się przez te 3,5 miesiąca wypracować.
0: Współpraca rodzinna, bardzo proszę, opowiadała o tym Julia Blada z Teatru Kochanowskiego w Opolu. Pierwsze spotkanie już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.

0: Przyjemna aranżacja, prawda? Habanera, Suita z Carmen, 26 minut po godzinie 8. Zbliżamy się do kolejnej porcji faktów, w których m.in. Marlena Chudzio poda nam różne sposoby na jesień, którą to jesień, przypomnę, mamy już od 2 tygodni.
1: Reklama.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: 8.30, czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Nie wiadomo na razie, co mogło być przyczyną nocnego pożaru na oddziale wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego imienia Rydygiera w Krakowie. Jak już informowaliśmy, ogień pojawił się po pierwszej na jednej z sal oddziału chorób wewnętrznych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano stamtąd 38 pacjentów.
2: Pierwsze działania podjęły pielęgniarki. Około 10 łóżek z pacjentami zostało przez nie wywiezionych na korytarz.
1: To rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia tlenkiem węgla. O poranku placówka pracuje już normalnie. Pomieszczenia oddziału zostały przewietrzone. Nie żyje kompozytor George Fenton. Zmarł w wieku 76 lat. Stworzył muzykę do takich filmów jak Gandhi, Dzień Świstaka i The Fisher King, a także do seriali telewizyjnych takich jak Planeta Ziemia. Za swoją twórczość otrzymał 5 nominacji do Oscara. Za oknem prawdziwa polska złota jesień, słońce, przyjemna temperatura po południu i chłodne, rześkie poranki, a także bezchmurne niebo. Zachęca to wszystko do aktywności na świeżym powietrzu.
3: Korzystamy z tych, myślę, że ostatnich niestety ciepłych dni i łapiemy ostatnie promienie słońca. To jest takie jeszcze przejście pomiędzy tym takim latem, a tą właśnie tą ponurą jesienią.
4: To jest szczerze jedna z lepszych pór roku, tak. Taka pogoda jest idealna.
5: Z rany jest w miarę średnio. Na razie jak jest już październik, to spoko pogoda jak na październik.
6: Nie za gorąco, nie za zimno, no i da się wytrzymać.
1: Mówili RMF Max mieszkańcy Nowego Sącza. Jak można wykorzystać taką pogodę? Będziemy o to pytać w kolejnych faktach.
0: No w sumie spoko ta pogoda, tak ci powiem.
1: Naprawdę spoko.
0: Babie lato, ciepło, ładnie. Sprawdźmy co jeszcze. To babie lato wywołane to tak na południe i w centrum kraju, a na północy chmur sporo. W ciągu dnia może tam padać deszcz, ale dobra wiadomość jest taka, że tam również będzie po prostu ciepło. Teraz od 14 do 16 stopni na Pomorzu. Wtorek w ogóle będzie po prostu przyjemny. Po południu od 19 do 23 stopni się nam zapowiada, a teraz od 10 do 16 stopni. Najwięcej przejaśnień mamy na południu Polski. Jesień możecie wykorzystać, szczególnie październik, na udział w naszym plebiscycie. Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. No, same rarytasy dla was wybraliśmy. Szczegóły na rmfclassic.pl. Warto głosować, bo to oczywiście plebiscyt związany z Dniem Muzyki Filmowej, który się zbliża już za 21 dni. 27 października. Wspólnie świętujemy, a na liście plebiscytowej między innymi taka przyjemność muzyczna, taka piosenka z Batmana Forever.

0: Jerzego Satanowskiego, muzyka do ekstradycji, 8:38, śniadanie mistrzów, a w nim Kraków i prawy brzeg Wisły, Zabłocie. To jest część dzielnicy Podgórze, a w niej mnóstwo fabrycznych i pofabrycznych hal, poprzemysłowych zakładów, produkowano tam kosmetyki, słynne wody toaletowe pani Walewska i Brutal, działały zakłady elektroniczne, garbarnie, wytwórnie mydła, zapałek. Po bolesnym dla wielu zakładów okresie transformacji przyszła rewitalizacja i Zabłocie stało się bardzo modnym miejscem do życia, jest nim do dzisiaj. Tam prężnie działają instytucje kultury, takie jak choćby Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart czy Muzeum Fabryka Schindlera. Od 20 lat rozwój Zabłocie obserwuje Agnieszka Wojtuń, autorka albumu Stacja Zabłocie, który dzisiaj ma swoją oficjalną premierę.
1: Projekt narodził się zupełnie spontanicznie, organicznie. Zaczęło się to niewinnie. Po prostu chodziłam z aparatem w wolnym czasie po Zabłociu i robiłam zdjęcia. Również architektury, która tam była. Warto wspomnieć, że nigdy nie uważano, że na Zabłociu jest jakakolwiek architektura. Nawet w archiwach jest to opisane jako szopy, garaże.
2: A tam architektura jest, nawet ma swój znak szczególny.
1: Okazuje się, że architektura na Zabłociu istniała i jeszcze jej resztki są na takich przemysłowych halach, a w zasadzie na dachach, jest taki specyficzny kształt, który nazywa się dachami szedowymi. Taki zygzak. I ten zygzak jest bardzo charakterystyczny. Możemy go zobaczyć też w logotypie Mozaka, ale on jeszcze istnieje fizycznie, więc zachęcam do zwrócenia uwagi, że coś takiego istnieje. Premiera albumu jest połączona z panelem dyskusyjnym wokół stacji Zabłocie. Zaprosiliśmy do udziału gości, którzy również występują w albumie, ale nie tylko. W albumie możemy znaleźć nie tylko zdjęcia. Pokusiłam się o napisanie całej historii Zabłocia. Okazało się, że jest to niezwykle interesujące miejsce i wątków jest tam ogrom. Na pewno będziemy mogli sprawdzić wszystkie ulice, które znajdują się na Zabłociu, całą topografię tego miejsca. Miejsca, kolej, która się tam znajdowała, bocznice kolejowe, żegluga na Wiśle. Wszystkie te tematy, które są z Zabłociem związane. Oczywiście jest też temat wojny getta, bo Zabłocie było bardzo doświadczone przez ten okres czasu, ale także twierdza Kraków, która przysporzyła mi trochę problemów, bo wydawało mi się, że jest to nudne z uwagi na militarny charakter, ale odkryłam, że Zabłocie było zapleczem logistycznym po prostu miasta.
0: Tyle o albumie, który jest dedykowany Zabłociu. Ukazuje się on w dwóch wersjach, klasycznej i kolekcjonerskiej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i album zobaczyć, z twórczynią porozmawiać i ze społecznością Zabłocia, to dziś taka okazja jest w krakowskim Mozaku, w muzeum, spotkanie z autorką Agnieszką Wojtuń o 17:00. A z Agnieszką rozmawiał oczywiście Darek Stańczuk.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Rozwijamy skrzydła.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.

0: Streets of Philadelphia i Bruce Springsteen. Z Ameryki wracamy na ulice europejskie, przyglądamy się historii motoryzacji i ważnym nazwiskom, pionierom tej motoryzacji. Czas na spotkanie z panem profesorem.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: W poprzednich spotkaniach z Państwem na temat twórców rozwijających motoryzację mówiłem głównie ostatnio o Niemcach, wcześniej mówiłem o Francuzach rozwijających przemysł samochodów elektrycznych, ale samochody spalinowe na początku to przede wszystkim jednak robili Niemcy. Ale teraz znowu wracam do Francji, mianowicie Armand Peugeot był twórcą motoryzacyjnej rewolucji we Francji. Wspominałem o tym w jednym z wcześniejszych felietonów, że Francuzi kochali się bardzo w samochodach elektrycznych. Trochę właśnie ta dominacja Niemców w obrębie samochodów spalinowych im przeszkadzała, ale Armand Peugeot postanowił po prostu ścigać się właśnie w tym obszarze samochodów spalinowych. Peugeot najpierw pojechał do Anglii, konkretnie w 1881 roku, i po powrocie do Francji zauważył, że w Anglii bardzo dobrze się sprzedają rowery, bez tego na początku zrobił fabrykę rowerów. Konkretnie w 1885 roku Peugeot to były nie samochody, tylko rowery. Ale w 1891 roku Peugeot zawarł kontrakt z Emilem Lavasonem, który był twórcą silników spalinowych, i założył firmę, która się nazywała Société Automobile Peugeot. No i ta firma bardzo się rozwinęła. W 1913 roku już 10 tysięcy samochodów rocznie wytwarzali. W związku z tym to była firma bardzo mocna, bardzo szybko się rozwijająca, zresztą istniejąca i bardzo dobrze prosperująca do dzisiaj. A jako ciekawostkę związaną z firmą Peugeot i samochodami Peugeot można przypomnieć taką sprawę, że w czasie I wojny światowej nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie właśnie nauczyła się jeździć ciężarówką Peugeota i wraz ze swoją córką Ireną, też później noblistką z fizyki, jeździła w okolice frontu, założąc tam aparat rentgenowski, żeby można było rannych żołnierzy sprawniej i skuteczniej operować. Wobec tego Peugeot i Maria Curie Skłodowska mieli coś ze sobą wspólnego.

0: Edward Grieg, Peer Gynt we fragmencie. 3 minuty brakuje do 9:00, o 9:00 kolejna porcja faktów od Marleny. Co Marleno w faktach?
1: A w nich sporo zagranicy, między innymi doniesienia z Francji, gdzie uczniowie walczą o lepsze warunki w szkołach.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzatną Wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Po reklamie.

0: I proszę, już dziewiąta. Czas na kolejne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Marlena Chudzio.
1: Zderzenie 5 samochodów, 3 osobowych i 2 dostawczych na S8 na Mazowszu. Utrudnienia są w wypędach między Opaczem a Jankami. Zablokowane są pasy lewy oraz zjazdowe w kierunku Wrocławia. Pilna informacja z Bułgarii. Jak podała agencja Reutera, za prezydentem 2 statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Będziemy śledzić doniesienia w tej sprawie. Francja przygotowuje się na ogólnokrajowe protesty uczniów szkół średnich, którzy domagają się większych środków na naukę i potępiają warunki panujące w szkolnych budynkach. Około 30 demonstracji zaplanowano w ramach tego, co uczniowie szkół średnich nazwali aktem trzecim. W Paryżu Związek Szkół Średnich i Związek Studentów zapowiedziały wielki wiec na Placu Republiki o 14:00. Spodziewanych jest nawet 40 tysięcy protestujących. Dziś jedno z ostatnich posiedzeń Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w sprawie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Zbierający się właśnie posłowie mają ocenić zebrane dowody i dyskutować nad ostatecznym sprawozdaniem. Informacje na temat tych tajnych obrad zbiera Tomasz Skory. Kiedy komisja może skończyć pracę?
2: Przyjęcie sprawozdania kończącego ponad 2,5 roku działania ma nastąpić w piątek i to posiedzenie już zostało zwołane. Dziś posłowie zajmą się zaś projektem liczącego około 60 stron podsumowania prac prowadzonych od ponad 30 miesięcy. Chociaż dokument wciąż jest niejawny, wiadomo, że żaden z 8 zarzutów ze wstępnego wniosku z marca 2024 nie został obalony, a zebrane dokumenty i zeznania ponad 50 przesłuchanych świadków wystarczająco uzasadniają ich postawienie. Po dzisiejszych obradach posłowie będą mieli czas na ostatnie poprawki, a po uchwaleniu sprawozdania w piątek będzie się nim mógł zająć cały Sejm. Postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem dzięki koalicyjnej większości będzie tylko formalnością. Z uzyskaniem skazania w samym Trybunale Stanu będzie jednak znacznie trudniej.
1: I kolejny raz spoglądamy dziś za okno. Słońce i wysoka temperatura. Choć to już jesień, to zdecydowanie w swoim najlepszym wydaniu. Jedni robią jesienne porządki na działce, inni spacerują. Pomysłów na aktywne spędzenie czasu nie brakuje.
3: Staram się jak najwięcej właśnie przebywać na polu. Można się zrelaksować, że tak powiem.
4: Bardzo aktywnie. Lubię sport, więc właśnie taka pogoda jest idealna, żeby skorzystać, przebyć na świeżym powietrzu, więc rower, spacer, bieganie, wszystko.
5: Jak jest właśnie taka pogoda, czasami pójdę na Orlika, nie wiem, no, trenuję w klubie, na to pójdę. Przejście też lubię.
6: Lepsze niż wakacje, bo nie jest tak gorąco i piłkę też się można z kolegami pójść pograć.
1: W najbliższych dniach od czwartku zmiana w pogodzie i ochłodzenie, więc warto skorzystać.
0: No to korzystajmy z tego słońca, bo wiadomo, że jak będzie słońce i pogoda, pójdziemy z Marleną. Do kolejnych faktów dojdziemy na pewno o 10, prawda?
1: Przyjdę o 10, w tanecznym kroku.
0: Przybywaj. A teraz przybywają do nas fakty związane z tym, co w pogodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Aura dzisiaj bardzo spacerowa po południu, na południu i w centrum kraju to pewne, bo na północy to trochę większych chmur mamy i nad Bałtykiem i na Mazurach może trochę nam po południu popadać. Teraz mamy od 12 do 16 stopni, czyli już dość ciepło. Po południu od 18 do 23 stopni, czyli bardzo przyjemnie. Duże przejaśnienia zapowiadają się nam na zachodzie kraju, ładnie ma być też w rejonie Opola, Katowic, Krakowa, Rzeszowa, mógłbym tak kolejne miejscowości na południu Polski wymieniać, ale nie o to. Idzie trochę więcej chmur na Lubelszczyźnie przed południem, także chmur trochę na Mazowszu, ale tam po południu obiecują przejaśnienia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Tak sobie właśnie siedzę i wymyślam w Śniadaniu Mistrzów książki, które można by polecić laureatom Nobla w kolejnych dziedzinach. Najgorzej będę miał z Noblem Literackim, ale na przykład książka dla fizyków to mogłaby być Fizyka Smutku. Jest taka opowieść Gorgija Gospodinowa. Ja to bym chciał, żeby pan Gospodinow dostał literackiego Nobla na przykład. W czwartek się tego dowiemy, do kogo powędruje to wyróżnienie, a dzisiaj nagroda z fizyki. O tym, kto ma szansę zgarnąć Nobla w tej dziedzinie, za kilka minut opowie nam specjalista, nasz od tematów naukowych, Grzegorz Jasiński. Cześć. wcześniej, bardzo ważne przypomnienie, trwa nasza zabawa, twój filmowy cover, w której do zgarnięcia vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy na filmową podróż marzeń. Jak na taki voucher się załapać, o tym za chwilę opowiem.

0: i Ruma, River Flows in You, 8 minut po godzinie 9.
1: Dzień muzyki filmowej w RMF Classic.
0: No, to już niedługo, to już za parę dni, za dni parę, dokładnie za 21. Dzień muzyki filmowej w RMF Classic i w całej Polsce, na całym świecie. I już teraz z tej okazji mamy dla was naprawdę sporo atrakcji. W poniedziałki, środę i piątki, przypominam, w poranku RMF Classic zagadki w konkursie Prawda czy Fałsz dla was mam. Mam nie tylko zagadkę dla tych, którzy zgadną, czy fałszuję, nie, czy blefuję, czy mówię prawdę. Do zgarnięcia piękne hamaki ode mnie, od ekipy RMF Classic. A to jest wszystko nic, bo to jest tylko dodatek do drugiej edycji konkursu Twój filmowy cover w RMF Classic. Ten konkurs już trwa. W tym roku mamy dla was aż 3 nagrody i to są vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy na filmową podróż marzeń. Przewodnicząca jury jest niepowtarzalna, jest nią Kaja. Sam konkurs też niepowtarzalny. Rok temu, przypomnę, wygrał go Max, który dał nam cover utworu I'm Just Ken. No i to jest fragment jego wykonania.
2: Nikt nie wie.

0: Bo jestem Ken.
1: Bo jestem Ken. Wy też tak jak Ken Max możecie wygrać voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego, wrzucicie go na swoje media społecznościowe, oznaczycie nas, RMF Classic, oczywiście dodacie odpowiednie hashtagi. Jak to dobrze zrobić, to szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Na zgłoszenia czekamy do 18 października, czyli jeszcze niecałe dwa tygodnie.
2: Twój filmowy cover. Wygraj voucher na wyjątkową podróż filmową od RMF Classic.
1: Ja to bym coverował na przykład Diamonds Are Forever, bo to takie nobliwe. Diamonds Are Forever? Dobra, nie będę. Za chwilę giełda noblowska u nas w RMF Classic. 10 po 9.
3: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Mandalorian i Grogu, no hit to nie był filmowy, ale muzyka zacna, prawda? Ludwig Göransson jest autorem. 15 minut po 9, tymczasem słuchacie RMF Classic.
1: Noblowski tydzień w RMF Classic.
0: No jak się zacznie, to już trwa tydzień noblowski po Nagrodzie Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny dla twórców metody optogenetyki, która zrewolucjonizowała badania aktywności mózgu. Dziś pora na fizykę. Ze mną w studio zapowiadany Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
0: Wczorajsze przewidywania nasze się nie potwierdziły.
2: Jak większość przewidywań. Bo jak to ktoś już mądrze powiedział, najtrudniej przewidywać przyszłość. Ale chyba nikt nie ma wrażenia, że nagroda ta wczorajsza nie była uzasadniona. Dziś zapewne też możemy spodziewać się niespodzianek, ale oczywiście pewne prognozy oczywiście są.
0: No dobrze, kto na czele tej listy?
2: Instytut Clarivate, który upatruje faworytów w naukowcach, których prace są obecnie najczęściej cytowane na czele listy za badania nad fosforescencyjnymi organicznymi diodami elektroluminescencyjnymi, umieszcza Chihaya Adachiego z Japonii, Stevena Foresta oraz Marka Thompsona ze Stanów Zjednoczonych. Ich prace umożliwiły stworzenie ultrawydajnych organicznych diod elektroluminescencyjnych OLED, no, które obecnie stanowią podstawę nowoczesnych wyświetlaczy. Stosowane są w smartfonach, telewizorach, komputerach, zegarkach, wszystkich urządzeniach elektrycznych, jakie sobie tylko możemy wyobrazić, więc to takie odkrycie, które no, na bieżąco, konkretnie przydaje się nam wszystkim na co dzień.
0: To ja Państwu teraz przypomnę, fizyka, mówimy o fizyce, ale kolejne kandydatury cały czas mają związek z komputerami, prawda?
2: Tak, dlatego, że dotyczą efektów fizycznych, które mogą mieć konkretny wpływ na działanie komputerów. Wskazuje się na Nicole Spaldin ze Szwajcarii za fundamentalne osiągnięcia teoretyczne, które doprowadziły do powstania, uwaga, wieloferoików magnetoelektrycznych działających w temperaturze pokojowej. Te badania umożliwiły połączenie właściwości feroelektrycznych i feromagnetycznych, tu coś jakby ze szkoły się gdzieś tam dzwoni, w jednym materiale. I to otwiera drogę do tworzenia zupełnie nowych, energooszczędnych urządzeń elektronicznych. To może umożliwić budowę układów scalonych bardzo niskim poziomie poborze mocy. No i to jest istotny krok na drodze do rozwoju komputerów nowej generacji, które po prostu będą nie tylko szybsze, ale też znacznie bardziej przyjazne dla środowiska, bo po prostu mniej energochłonne.
0: Ja tu mam naprawdę dobrą pracę, bo codziennie jakichś fajnych słów się uczę. Słowa na dziś to są feroiki magnoelektryczne. Bardzo mi się to podoba. Dobra, to jeszcze trzecia kandydatura?
2: To Chińczyk Kikun Shue, którego Komitet Noblowski może docenić za eksperymentalną obserwację kwantowego anomalnego efektu Halla. Ten efekt potwierdza możliwość przepływu prądu bez strat energii, co w praktyce oznaczałoby, że przyszłe układy elektroniczne mogłyby działać jeszcze wydajniej bez generowania ciepła i strat energetycznych. Odkrycie otwiera też perspektywy rozwoju nowych typów elektroniki kwantowej. Co ciekawe, za prace teoretyczne na ten temat Duncan Haldane został wyróżniony Nagrodą Nobla dokładnie 10 lat temu. Zobaczymy. Może będzie takie przejście. Na różnych forach dyskusyjnych pojawiają się też oczywiście inne propozycje, choćby badania związane z tak zwanymi metamateriałami. Tu chodzi o tworzenie rodzaju tak zwanych peleryn niewidek, czy zupełnie nowe zastosowania grafenu. Też o grafenie kiedyś słyszeliśmy. Zobaczymy, co będzie. Przekonamy się przed 12.
0: Dziś fizyka, jutro chemia. Ciekawe, czy chemia też będzie miała coś związanego z komputerami. No jutro się przekonamy po 9.
2: Zobaczymy.
1: Noblowski tydzień w RMF Classic. Dziś fizyka.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Dużo dobrego!
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej!
0: Po reklamie.

0: Nie możemy się tak, Kasiu, kołysać ciągle do tego Strausa, bo
1: dlaczego?
0: Przecież, bo będę się czuł jak na Tytaniku. Znaczy mam wrażenie, że zaraz utonę. Jest mnie,
1: Państwo nie widzą, my się po prostu tak bujamy z prawa do lewa.
0: Mam wrażenie, że właśnie przez ciebie, czy też dzięki tobie wyszedłem ze strefy radiowego komfortu i kręci mi się w głowie. Tak, wiedeńska krew za nami, a przed nami bardzo ważne spotkanie. Ja mówię radio, muzyka, a ty mówisz?
1: Akcja.
0: Nowa zabawa na naszej antenie.
1: Tak jest.
0: Od 10, a wcześniej od 9:50 fakty kulturalne.
1: Wszystko się zgadza. Serdecznie zapraszam.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.
0: Kołysaliśmy się, to teraz będziemy rolować. Rolling in the Deep, Adele.

Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Forresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
3: Po reklamie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: W ostatni weekend nasza wysłanniczka Jadwiga Michalik była obecna w Mikołajkach na Mazury Art Festival. Tam zostały wręczone wyjątkowe krajowe odznaczenia dla malarzy.
2: Odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej otrzymuje pan Grzegorz Stec.
3: Nawet nie bardzo potrafię to uczucie zidentyfikować, oprócz totalnego zaskoczenia.
2: Brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymuje pan Daniel Pielucha.
4: Tym bardziej miło, że ktoś to zauważył. Przywieźliśmy na tą okoliczność z pracowni to, co mieliśmy najlepsze i to jest stąd ta wystawa, tak jak powiedziałem, to już jest połowa dopiero pleneru. Zobaczymy jeszcze za tydzień, co tam się wydarzy i co stworzymy.
1: Na kolejną edycję Mazury Art Festival zapraszamy do Mikołajek w październiku, za rok. A w niedzielę 27 września podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie zostały wręczone już po raz 25 nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida. Nagroda ta przyznawana jest corocznie artystkom i artystom tworzącym na Mazowszu w kategoriach literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. W kategorii teatr nagrodę otrzymał Jan Klata za reżyserię, adaptację i opracowanie muzyczne spektaklu Termopile Polskie Tadeusza Micińskiego. Literatura Grzegorz Piątek za książkę Świątynia i śmietnik. Architektura dla życia. W kategorii muzyka nagrodę otrzymała Beata Bolesławska-Lewandowska za książkę Mycielski między muzyką a polityką. W kategorii sztuki plastyczne zwyciężył Majid Jamul. Więcej o nagrodzie i laureatach przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Najpiękniejsza muzyka filmowa i serialowa cały czas razem z nami w RMF Classic. Tymczasem zbliża się 10:00, to znaczy, że za chwilę kolejne fakty, a z nami jest już Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry.
0: Co nam szykujesz?
1: Będzie o dosyć zaskakującej pomyłce w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wczoraj alerty zamiast mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego.
0: Więcej o tym w faktach o 10:00. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Jest 10:00, w studiu faktów jest z nami Marlena Chudzio, zatem zapraszamy na fakty RMF Classic.
1: Przegląd procedury wysyłania alertów zapowiada szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Wszystko wskazuje na to, że do pomyłki dopuścił się pracownik centrum, a nie była to awaria sprzętu. Na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Premier wiedział o spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka. Tomasz Terlikowski, autor rozmowy, dopytywał, czy Donald Tusk dowiedział się o tym przed czy po spotkaniu.
13: Na to pytanie minister Szłapka odpowiedzieć nie chciał albo nie umiał.
14: Trzeba zapytać pana premiera albo pana premiera Kosiniaka-Kamysza, jak oni o tym rozmawiali.
13: A o czym rozmawiali prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz?
14: Spotkanie, z tego co powiedział zarówno pan premier Kosiniak-Kamysz, jak i pan premier Tusk, było ważne, ale miało charakter dyskrecjonalny.
15: Ja pytam o to także dlatego, że słyszeliśmy całkiem niedawno wypowiedź ambasadorki w Grecji, Stanów Zjednoczonych, która mówiła, że są w stanie każdy rząd obalić, jak tylko chcą.
14: Nie są.
15: I w Rumunii już zrobili to. Tak nie. Powiedziała pani ambasador.
14: Okej, no to są takie wypowiedzi, które nigdy nie służą dobrym relacjom sojuszniczym.
13: Adam Szłapka zarzucił także Bielanowi, że ujawniając informacje o tych spotkaniach, działał na szkodę Polski.
14: Tak, dokładnie. To jest jak zdrada.
13: Adam Szłapka zapewniał też, że rząd nie potrzebował pośredników do kontaktów z Donaldem Trumpem.
1: Zaledwie 4 punkty w 4 meczach uzbierała piłkarska reprezentacja Polski w Lidze Narodów. Zgrupowanie podsumujemy z naszym specjalnym wysłannikiem na mecz w Zenicy, Cezarym Dziwiczkiem. Czarku, jak ocenić Polaków?
16: Dzień dobry. No to tak jakbyśmy chcieli na przykład dojechać do Paryża, a samochód nam padł w okolicach Konina. Krótko mówiąc, na Ligę Narodów nie dojechaliśmy. I jak słusznie zauważa wicekapitan Piotr Zieliński, co z tego, że stwarzamy sobie sytuację, skoro ich nie wykorzystujemy?
17: Stwarzamy, strzelamy, ale nie finalizujemy, tak? Czyli to, co jest najważniejsze w futbolu, nie strzelamy goli, no to później tak się kończy. Możesz strzelać 50, 60, 70 razy, a oni ci strzelą raz z karnego w światło bramki i wygrywają mecz.
16: Szanse na bezpośredni awans do dywizji A straciliśmy. Drugie miejsce też jest mało realne, a co za tym idzie i o drugi koszyk w eliminacjach do Euro 2028 będzie trudno. Przyszłość Jana Urbana pozostaje otwarta, ale na pewno selekcjonera czeka spotkanie z prezesem PZPN. Zenica, Cezary Dziwiszek.
1: Z prywatnego Muzeum Sztuki Współczesnej we Francji skradziono wydanie Apokalipsy świętego Jana, którego okładkę wykonał z brązu Salvador Dali. To dzieło zostało zrealizowane w 1959 roku. Wykonana przez Dalego ważąca 150 kg warstwa wierzchnia księgi została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek. Całe dzieło waży 210 kg.
0: Na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 11:00, wtedy wróci Marlena Chudzia. A ode mnie jeszcze prognoza pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Całkiem ładny dzień się dzisiaj zapowiada. Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, tylko wzrastające do dużego i tam po południu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dziś od 16 stopni na północnym wschodzie, przez około 20-21 w centrum, do 22 na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Jutro też ma być ponoć ładnie, w całym kraju z dużą ilością słońca i z temperaturą do 22 stopni. Myślę sobie, że taka pogoda naprawdę sprzyja temu, żebyśmy korzystali, wybierali się na spacery.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 9:05, Katarzyna Chnad, dzień dobry. Zaczynamy naszą nową zabawę konkursową, filmową, pod nazwą Radio Muzyka Akcja. A więc będzie się działo i będziemy Was znów inspirować tematami filmowymi. No i będą też ciekawostki i dużo dobrej muzyki. O szczegółach opowiem więcej już za chwilę. Teraz posłuchamy muzyki. Przed nami słynny Canon de Dur Pachelbela, a wśród muzyków na skrzypcach Daniel Hope.

Tu Igor Herbut. W Top 100 nie ma przypadków. Są tylko dobre wybory, a także moje osobiste wybory. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Posłuchajcie propozycji.

0: Greg Zorba w RMF Classic rozkręca nas w pracy i przy różnych obowiązkach, a my rozkręcamy naszą nową zabawę. No i teraz czas na szczegóły.
1: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.
0: No i ruszyła nowa zabawa, która przygotowuje nas do kolejnej edycji Dnia Muzyki Filmowej, a ten, przypomnę, 27 października. My proponujemy Wam wyzwanie i nadajemy kultowym tematom filmowym nieco inny wymiar. No bo często jest tak, że kiedy słyszymy jakiś dobrze znany nam motyw muzyczny, filmowy, no to od razu kojarzymy go z jakimś bohaterem filmowym albo konkretną sceną. No a my chcemy, żebyście w tej zabawie wyobrazili sobie jakąś scenę z waszego życia, którą dana muzyka mogłaby zilustrować. No i to może być scena z biura, z życia rodzinnego, ze spotkania, ze spaceru z psem lub z jakiejś podróży. Prawdziwa albo przez was wykreowana. No ważne jest to, że ta scena musi nas zaintrygować, no i pasować do muzyki, którą usłyszycie w konkursowym zadaniu. No i też chodzi o to, żeby to był taki krótki, obrazowy opis tej sytuacji do prezentowanej przez nas muzyki. Na autora bądź autorkę najciekawszego naszym zdaniem opisu czekają fantastyczne upominki. Mamy zestawy kawowe RMF Classic z limitowanej serii, stworzonej specjalnie na Dzień Muzyki Filmowej. Mamy t-shirty z motywem filmowej muzyki oraz mamy też nagrodę niespodziankę, która, jak sądzimy, zmieni waszą kuchnię w iście plan filmowy, plan rodem z Hollywood. Zresztą możecie to wszystko sami zobaczyć, bo nagrody prezentujemy na naszej stronie rmfclassic.pl, więc zajrzyjcie tam w wolnej chwili. A dzisiejszy motyw filmowy, do którego będziemy chcieli, żebyście stworzyli własną scenę z życia, zaprezentujemy już za kilkanaście minut na naszej antenie, więc bądźcie uważni. Natomiast finał zabawy o 12.30. Serdecznie zapraszam. W międzyczasie słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej. Za chwilę John Williams i temat

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Po reklamie.

Fragment suity Brooke Gustawa Holsta słuchaliśmy w RMF Classic, jest 10:32. Tymczasem trwają przygotowania do Dnia Muzyki Filmowej, które ruszyły pełną parą, a my z tej okazji uruchomiliśmy również plebiscyt Top 100 Muzyki Filmowej RMF Classic. I wspólnie z Wami wybieramy najlepszą ścieżkę dźwiękową. Mamy też propozycje, które przygotował zaprzyjaźniony z nami artysta Igor Herbut. Jego propozycje też możecie usłyszeć co jakiś czas na naszej antenie. Ponadto na stronie internetowej RMF Classic znajdziecie ponad 200 propozycji tematów i piosenek z najbardziej kultowych filmów i seriali. Są wśród nich wielcy klasycy kina, ale też kompozytorskie gwiazdy ostatnich miesięcy. Zatem mamy nadzieję, że tak jak my kochacie filmy i seriale i że po raz kolejny wybierzecie z nami swoją najpiękniejszą muzykę filmową. Głosowanie już trwa na naszej stronie rmfclassic.pl. Możecie tam zajrzeć w każdej chwili, ale na tym nie koniec, bo uruchomiliśmy również specjalną playlistę na RMF On, gdzie bez przerwy możecie słuchać propozycji do plebiscytu. Jedna z tych propozycji, z tych utworów pojawi się już teraz na naszej antenie. To piosenka Limala z filmu Niekończąca się opowieść.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga? Mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już dziś o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

Jest 10:43, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową i wracamy do naszych propozycji. Już za chwilę Jackie DeShannon z piosenką z filmu Forrest Gump, a teraz posłuchamy fragmentu soundtracku z serialu The Bear, sezon 5.

0: była piosenka z filmu Forrest Gump w RMF Classic. Ja zapraszam do naszego nowego konkursu Oto Szczegóły.
1: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: I wracamy do naszej filmowo-radiowej zabawy z tematami filmowymi w roli głównej. No i przypomnę szybko, o co tutaj chodzi. Codziennie wybieramy dla Was jakiś filmowy temat, a Waszym zadaniem jest opisanie lub wymyślenie konkretnej sceny z Waszego życia, którą ta muzyka mogłaby zilustrować. A dzisiaj mamy taki oto motyw muzyczny. Posłuchajcie.
1: Radio Muzyka Akcja.
0: To oczywiście temat muzyczny z filmu Most na rzece Kwai. A jaki obraz ze swojego życia tutaj widzicie? Jak moglibyście opisać to, co czujecie, słuchając tej muzyki, albo z czym się wam ona kojarzy? To może być scena z pracy, z domu, z życia, albo z podróży. Wejdźcie na naszą stronę internetową, w zakładce konkursu Radio Muzyka Akcja, znajdźcie formularz i wypełnijcie go odpowiednio. Najciekawszą propozycję zaprezentujemy w finale o 12:30 na naszej antenie, a autora bądź autorkę nagrodzimy. Szczegóły na rmfclassic.pl. Serdecznie zapraszam. A teraz pięknego walca Esdur Fryderyka Chopina zagra nam Lang Lang.

0: Lang Lang. I walc Esdur Fryderyka Chopina, op. 18. To za nami, a przed nami kolejne fakty w RMF Classic o 11. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Po reklamie.
14: Jest 11, jest z nami Marlena Chudzio. Czas zatem na fakty RMF Classic.
15: Po fizjologii lub medycynie, dziś czas na fizykę. Tuż przed południem powinniśmy poznać kolejnych laureatów Nagrody Nobla. W studiu Grzegorz Jasiński, jakie odkrycia uznaje się za godne docenienia akurat w tym roku?
16: Na czele listy badania, które doprowadziły do stworzenia diod OLED, to dzięki nim ekrany naszych telewizorów, smartfonów, zegarków, komputerów tak pięknie się prezentują. Dużo mówi się też o odkryciach, które mogą przyczynić się do obniżenia energii niezbędnej do zasilania całej naszej elektroniki. Na różnych forach dyskusyjnych pojawiają się też inne propozycje, choćby badania związane z tak zwanymi metamateriałami. Tu chodzi o tworzenie rodzaju tak zwanej peleryny niewidki czy nowe zastosowania grafenu. Mocno stoją też akcje naukowców, którzy są autorami przełomowych osiągnięć w kontroli układów ultrazimnych atomów. To może przydać się choćby do budowy najdokładniejszych optycznych zegarów atomowych. To oczywiście badania świata w skali mikro, ale w fizyce zawsze trzeba brać też pod uwagę tematy dotyczące całego wszechświata.
15: Co zostało wzięte pod uwagę, przekonamy się przed południem. Zatonął jeden z dwóch statków, które zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Druga jednostka jest uszkodzona, poinformowała agencja Reutera. W rejonie incydentu trwa operacja ratunkowa. Do ataku doszło około 80 mil morskich na wschód od miasta Biała na bułgarskim wybrzeżu. Los załogi zatopionej z jednostki nie jest znany. Na pokładzie drugiego ze statków wybuchł pożar. Załoga licząca 18 osób została uratowana przez bułgarski prom pasażerski. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał od kontrowersyjnego publicysty Takera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści niemieckiej III Rzeszy na Polskę. Dyplomata w liście otwartym ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. Zza oceanu nasz korespondent Bogdan Paweł Żuchowski.
17: Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest stwierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej, przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie. Propagandy nazistowskiej nie da się zrehabilitować pod płaszczykiem wolności słowa, ani też wolność słowa nie powinna być wykorzystywana do profanowania pamięci ofiar II wojny światowej, oznajmił Klich.
18: Są i takie fakty.
15: Po 25 latach przerwy znów pada tam sakramentalne tak. Pałac Ślubów w Gdańsku Wrzeszczu po renowacji ponownie przyjmuje nowożeńców.
19: W tej sali no przede wszystkim są te same meble, które były tam. To są stare gdańskie oryginalne meble i one tworzą ten urok, który jest. No dzisiaj jest to odnowione, troszeczkę mniej mamy miejsca.
20: Czy to jest kultowe miejsce w Gdańsku?
19: Myślę, że tak. Wielu gdańszczan rozpoczęło najpiękniejszą przygodę swojego życia, jeżeli mogę nazwać to przygodę, wybór, decyzje. Nie wszyscy wiedzą, że Grunwaldzka 5 to Pałac Ślubów, ale wszyscy wiedzą, gdzie jest Pałac Ślubów.
15: Z Grzegorzem Greflingiem, zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który ćwierć wieku temu także udzielał tam ślubów. Rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
14: A Marlena Chudzio wróci do nas w kolejnych faktach o 12. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
14: Pogodny i słoneczny dzień dzisiaj mamy, zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju tylko wzrastające do dużego i tam po południu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 stopni na północnym wschodzie przez około 20-21 w centrum do 22 maksymalnie na południu i południowym zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami silniejszy i porywisty, głównie z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Jutro też ma być ładnie i ciepło z temperaturą do 22 stopni. Warto więc skorzystać z pięknej polskiej jesieni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: RMF Classic inspiruje.
3: Tu Aga Zarian.
8: Igor Herbut.
13: Grzegorz Markowski.
21: Tu Kasia.
22: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
21: Słuchacie RMF Classic.
13: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Madalena i motyw filmowy Ennio Morricone w RMF Classic. Jest 13 minut po godzinie 11. Słuchacie RMF Classic z naszą nową radiową zabawą.
1: Radio, muzyka, akcja. Filmowo-muzyczna zabawa w RMF Classic.
0: W tym konkursie wracamy wspomnieniami do najsłynniejszych tematów muzycznych i prosimy, żebyście dzielili się z nami swoimi wspomnieniami związanymi z daną muzyką. Ale jest też część kreatywna tego konkursu. Szczegóły sprawdźcie na rmfclassic.pl. Natomiast dzisiejszy filmowy motyw to muzyka nagrodzona Oscarem. Temat z filmu Most na rzece Kwai. Przypomnę go jeszcze w tej godzinie i przypomnę szczegóły dotyczące tej zabawy, no i co musicie zrobić, żeby wziąć w niej udział. Tymczasem mam kolejną propozycję plebiscytową. Top 100 muzyki filmowej RMF Classic, bo w tym plebiscycie wspólnie z nami wybieracie najpiękniejszą muzykę filmową tego roku z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Ten, przypomnę, świętować będziemy 27 października. Swoje propozycje ma dla nas również Igor Herbut. No i tak właśnie możecie słuchać najpiękniejszych naszych propozycji tematów filmowych i na naszej antenie, i w sieci. Szczegóły tego plebiscytu również znajdziecie na naszej stronie internetowej. A przed nami kolejna propozycja plebiscytowa z naszej listy to walc z filmu Trendowata, muzyka Wojciech Kilar.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynny temaci kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wydresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.

26 minut po godzinie 11. Wracamy do muzyki w RMF Classic. Za chwilę piękny temat. Uwertura do Wilhelma Tella Rossiniego. Grać będzie orkiestra Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, a poprowadzi Lamberto Gardelli. Natomiast teraz usłyszymy słynny łabędź z Karnawału Zwierząt Camilla Saint-Saënsa.

0: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie.
1: Rozpoczęliśmy przygotowania do Dnia Muzyki Filmowej i z tej okazji przygotowaliśmy również cykl rozmów pod nazwą Scena nie do zapomnienia. Na naszym kanale YouTube RMF Classic jest już dostępny premierowy odcinek cyklu, w którym wracamy do kultowych filmowych scen, które ze względu na wyjątkowe połączenie muzyki z obrazem zostały w naszej pamięci. Gościnią premierowego odcinka tego cyklu jest Iwona Pawlowicz, ikona polskiej sceny tanecznej i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych, z którą obejrzeliśmy dwie kultowe sceny taneczne z filmu Dirty Dancing i Zapach Kobiety. Posłuchajcie fragmentu z tego spotkania, które poprowadzili Magda Wojewoda-Mleczko i Tytus Hołdys.
2: Chcielibyśmy z tobą dzisiaj pooglądać filmy.
3: W radiu się ogląda filmy,
2: tak,
3: proszę bardzo.
2: Oczywiście, że tak. Filmy z muzyką.
3: Tak.
2: I wyjątkowo to będą dwie sceny. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Jedną my wybraliśmy dla ciebie, drugą ty wybrałaś dla nas. Ale na początek chcieliśmy cię zapytać, czy w twoim bardzo intensywnym życiu zawodowym kiedyś i teraz był, jest czas na filmy, na seriale, na chodzenie do kina? Jak to było, jak to
3: Słuchajcie,
2: jest?
3: To jest bardzo trudny temat, dlatego że ja oczywiście będąc tą młodą osobą tańczącą, nawet sobie z tego nie zdawałam sprawy, to bardziej teraz widzę, jak dopiero po zakończeniu kariery nadrabiam zaległości. Bo takie stwierdzenia, tancereczka to taka głupia. Słuchajcie, coś jest na rzeczy. Oczywiście, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że tancerze są głupi, ale my jesteśmy bardzo zamknięci w pudełkach. Jeżeli to jest nasza pasja, jeżeli to jest coś, co się w ogóle oddajemy w 100%, po prostu jesteśmy tak zamknięci na wszystko, co się w ogóle nie ma innego świata, słuchajcie. Nie ma kina, nie ma teatru, nie ma opery, nie ma spotkań, nie ma nic. Ja już nie mówię o książkach jeszcze, bo możemy dodać. Tak jesteśmy zafokusowani na taniec, na treningi, na turnieje, na mistrzostwa. To jest tak absorbujące, bo tego jest bardzo dużo. Trening taneczny, trening kondycyjny, turnieje, wyjazdy, stroje, pokazy. Nie ma czasu na nic. Ja w ogóle jak zakończyłam karierę taneczną, to w ogóle nie wiedziałam, co ze sobą zrobić na początku. Nie wiedziałam, bo raptownie mam czas na wszystko, ale na co? Na co ja mam czas? Ja nie wiem, na co ja mam czas. I faktycznie jak zakończyłam karierę taneczną, ale to może też nie z tego powodu, ale po jakimś czasie zaczęłam odczuwać dziurę, pustkę, jakąś w ogóle zagubienie. No nie mówię, że brakowało mi tego czynnego tańca i zaczęłam grać w tenisa, nauczyłam się jeździć konno, jeździć na nartach. Wszystko dopiero jak zakończyłam karierę taneczną, bo stwierdziłam, że ja wcześniej nic nie robiłam, tylko tańczyłam. Więc jest coś takiego, że rzeczywiście te nasze horyzonty, bo nie chcę źle się o nas wypowiadać, jak byliśmy młodzi, ale są bardzo, wiecie, zamknięte. I nie dlatego, że nie chcemy, tylko na to nie ma czasu. Bo też, potem już jak nic nie robimy, to jesteśmy tak zmęczeni, że śpimy.
4: Bo też my widzowie widzimy na przykład ten efekt końcowy, tak? Czyli taniec na konkursie, który trwa kilka minut, tyle ile ten utwór, a nie wiemy, ile jest to
2: ile
4: godzin,
2: miesięcy pracy,
4: tygodni w sali.
3: Wiesz co, kiedyś moja mama mówiła, Iwonko, ty tak tyle, bo cały czas lekcje, tańca i treningi. Ona mówi, Iwonka, ty tak długo trenujesz, przecież ty w innych dziedzinach już byś chyba miała tytuł profesora, a ty ciągle nie umiesz tańczyć, ty ciągle musisz się uczyć. Jest to dyscyplina niesamowita. Tak samo ludzie z baletu, którzy tańczą, muszą trenować i tańczyć do końca jakby swojego zawodowego czasu. I rzeczywiście jest to taki specyficzny jakby rodzaj pasji.
1: To był fragment rozmowy z Iwoną Pawlowicz. Całość jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic. Zapraszamy do obejrzenia. A niebawem pojawią się kolejne nasze sceny nie do zapomnienia. Teraz muzyka, która również mocno się w nas już zakorzeniła. Quincy Jones i Soul Bossa Nova z filmu Quincy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
10: Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
0: Po reklamie.

0: Radio Muzyka Akcja. Filmowo-muzyczna zabawa w RMF Classic.
1: Rozkręcamy naszą filmową zabawę z muzycznymi tematami filmowymi. Dziś mamy kolejny piękny temat. To motyw z filmu Most na rzece Kwai. Muzykę do filmu skomponował brytyjski kompozytor Malcolm Arnold. No i choć dziś jego nazwisko kojarzymy przede wszystkim z muzyką filmową, no to był on również cenionym kompozytorem muzyki klasycznej. Co ciekawe, muzykę do tego filmu kompozytor stworzył w zaledwie 10 dni. W tym czasie napisał 45 minut muzyki. Arnold wspominał później, że była to jedna z najcięższych prac w jego życiu, dlatego że presja była ogromna, a efekt okazał się spektakularny. Za tę muzykę kompozytor otrzymał Oscara. Co więcej, był to jego pierwszy Oscar, a film otrzymał tego wieczoru w sumie aż 7 statuetek. My mamy również dla Was nagrody, zupełnie inne, ale mam nadzieję, że takie, które sprawią Wam radość. No ale żeby je zdobyć, trzeba napisać kilka słów, z czym ta muzyka Wam się kojarzy, ale najpierw przypomnijmy ten temat.
0: Radio Muzyka Akcja.
1: No i teraz zadanie dla Was. Z czym kojarzy Wam się ten fragment muzyczny? To może być jakiś motyw z Waszego życia albo zupełnie wykreowana scena. Czyli co mogłoby się wydarzyć w Waszym życiu, co ta muzyka mogłaby najlepiej zilustrować? Piszcie do nas i wypełniajcie formularz, który znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Finał około 12:30. Nagrody czekają. Zapraszam.

0: Słynna Alleluja z filmu Shrek zabrzmiała na koniec tej godziny programu. Zbliża się 12, a z nami jest już Marlena Chudzio. Co nam szykujesz w faktach?
1: Jestem i jest też najbardziej wyczekiwane dzisiaj nazwisko, czyli kolejny laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, nie Polak, Belg. Nad czym pracuje, o tym będzie w faktach.
0: Zapraszamy, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 12, a my mamy dla Was najświeższe fakty, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Francis Halsend to najbardziej wyczekiwane dziś imię i nazwisko. To tegoroczny laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała wyróżnienie naukowcowi urodzonemu w Belgii i pracującemu w Stanach Zjednoczonych. Między innymi za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek, neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej. Więcej o pracach naukowca powiemy w kolejnych faktach. Brak informacji z prokuratury w sprawie warszawskiego szpitala południowego wstrzymuje nasze działania. To podkreślają przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Między innymi ta instytucja wyjaśnia aferę, która wybuchła w czerwcu w stołecznej placówce. Młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przed Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na czym polegają trudności związane z wyjaśnieniem tej sprawy?
15: Kolejne tygodnie śledztwa prokuratury sprawiają, że pozostałe kontrole trwają zdecydowanie dłużej. To podkreśla Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
16: Automatycznie w momencie, w którym prokuratura wchodzi na teren, wszystkie inne czynności sprawdzające są wstrzymane. My nie możemy, jako Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, nie możemy dokończyć zadań, które zostały nam zlecone w tym wypadku, czyli dowiedzieć się, jakie procedury tam nie zagrały.
15: Równolegle te sprawy wyjaśniają m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
1: Generał Wiesław Kukuła pozostanie szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na kolejną kadencję. Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec August Heinck został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego mocarstwa i zdrady stanu. Niemieckim wywiadem kierował w latach 1998-2005. Oprócz Heinicka zatrzymano również jego byłego, bliskiego współpracownika. Niemieckie media zwracają uwagę, że Heinick pracował jako konsultant w sektorach bezpieczeństwa i biznesu na całym świecie. Miał również powiązania z Rosjanami, a także z Chińczykami. Jeden z najważniejszych filmów w historii horroru ponownie trafia na duży ekran. Dracula, kultowa produkcja z 1958 roku z Christopherem Lee w roli tytułowego hrabiego, wróci do brytyjskich kin w odrestaurowanej wersji 4K. Po raz pierwszy na wielkim ekranie wszyscy będą mogli zobaczyć Drakulę w takiej wersji, jaką faktycznie stworzył reżyser. Bez skrótów i cenzury, ze wszystkim, co za pierwszym razem uznano za zbyt przerażające, za zbyt śmiałe. To pełna, kompletna wersja filmu, mówi odpowiedzialny za powrót tego filmu do kin John Gore.
0: Na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 13. Teraz jeszcze prognoza pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Patrzę na mapę pogody, no i całkiem dobrze to wygląda. Pogodny i słoneczny dzień dzisiaj mamy, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju chmur więcej, tam po południu może delikatnie pokropić deszcz. A na termometrach 16 stopni na północnym wschodzie, około 20-21 w centrum, do 23 dzisiaj maksymalnie na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Jutro też ma być ładnie i pogodnie, z niewielką ilością chmur, za to z dosyć wysoką temperaturą w ciągu dnia do 22 stopni. Warto więc skorzystać z pięknej jesieni i znaleźć chwilę po pracy na kontakt z naturą.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
8: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
17: Nazywam się Rafał Blechacz.
18: Piotr Paleczny.
19: It's your friend Lang Lang.
20: Jakub Józef Orliński.
21: Sono Fabio Biondi su RMF Classic e ascoltate questa radio.
8: RMF Classic.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

Różowa Pantera pojawiła się muzycznie w RMF Classic. Jest 10 minut po godzinie 12. Trwa konkurs Radio Muzyka Akcja. Zwycięzcę dzisiejszej odsłony zabawy poznamy i nagrody wręczymy około 12.30. A wszystkie szczegóły na temat konkursu znajdziecie na stronie rmfclassic.pl. Poza tym dziś jeszcze czeka nas kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa w cudownej interpretacji Andrzeja Seweryna, który przeczyta kolejny fragment około 13.30. Zapraszam serdecznie. Wcześniej posłuchamy propozycji muzycznych do plebiscytu Top 100 Muzyki Filmowej RMF Classic. No i zajrzymy jeszcze do listy przebojów muzyki filmowej, bo tyle tych propozycji muzycznych dla Was mamy, zatem zapraszam. Teraz wracamy do muzyki, za chwilę kompozycja Patricka Doyle'a, to z filmu Harry Potter i Czara Ognia, a teraz fragment soundtracku z jednego z najlepszych filmów tych wakacji, jak mówią niektórzy, z filmu Odyseja Christophera Nolana. To będzie fragment muzyki, który nosi tytuł When I Home.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, skoro już mnie tu wciągnęliście, to nie będę udawał, że nie mam swoich faworytów. W plebiscycie nie mogło zabraknąć Hansa Zimmera i oczywiście tematu z Incepcji, a jak słyszę Ludwika Goransona i jego Odyseję, to już w ogóle nie odpowiadam za siebie. To moje typy, a wasze? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises.

0: Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj la bella vita.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
5: Play. Rozwiązania dla biznesu.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
11: Po reklamie.

Jest 24 minuty po godzinie 12. Już za chwilę u nas finał dzisiejszej odsłony konkursu Radio Muzyka Akcja, a do tego czasu muzyka. Już za moment kukułkę z koncertu Adore Antonio Vivaldiego zagra Akademia Muzyki Dawnej, którą poprowadzi Christopher Hogwood. A teraz zagramy Taniec Cukrowej Wróżki, to z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. No i tu mamy wykonanie Filharmoników Wiedeńskich pod batutą Jamesa Levina.

0: Kukułka z utworu Vivaldiego dała znak, że czas na finał naszej filmowej zabawy w RMF Classic. Bardzo byłam ciekawa waszych opisów, co wam się w pamięci przypomniało, słuchając tematu z filmu Mozna rzece Kwaj. No i przyszło sporo ciekawych zgłoszeń, naprawdę jestem pod wrażeniem. No a kogo dzisiaj nagrodzimy, zaraz wszystko się okaże.
1: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: A u nas dzisiaj w finale pani o imieniu Katarzyna, która jest już z nami. Halo?
2: Halo.
0: Katarzyna Chnat, RMF Classic. Dzień dobry.
2: Nie wierzę. Dzień dobry.
0: Tak jest. Rozumiem, że bardzo pani czekała na ten telefon, tak?
2: Tak, pani Katarzyno, ja was słucham zawsze z samochodu, a dzisiaj pierwszy raz jestem w biurze, mówię, ach, zaryzykuję.
0: No i się udało. No i się udało. Ja powiem szczerze, bardzo się wahałam, bo było tyle ciekawych zgłoszeń, że nie wiedziałam, kogo wybrać, ale pani mnie ujęła i powiem pani którym słowem. Dziarsko maszerujemy na piknik do lasu. No i po prostu, no właśnie, a ta muzyka do tego mi idealnie pasuje, więc proszę jeszcze króciutko nam powiedzieć, co to była za historia.
2: To była taka historia, to nawet więcej niż 40 lat, ja sobie troszeczkę jeszcze tam zaoszczędziłam, że tak powiem, w wieku. Myśmy mieli, powiem, 8-7 lat. I nasi rodzice, bo myśmy zawsze przyjeżdżali do babci i nasi rodzice pozwolili nam wtedy iść samodzielnie do lasu, przejść przez ulicę, przejść przez rzekę, przejść przez łąkę i iść do lasu i mogliśmy sobie zrobić tam w tym lesie piknik. Więc myśmy zabrali jakieś koce, jakieś kanapki, jakąś herbatę w butelce i szliśmy rzeczywiście jeden za drugim jak gang Olsena, nie spodziewając się, że mój wujek idzie za nami, bo przecież gdzie by nas puścili samych i raz z jednej, raz z drugiej strony, tu się czołga, tu gdzieś się czai. I robi nam zdjęcia z ukrycia.
0: Ten czołgający się w chaszczach wujek, po prostu mistrzostwo.
2: Tak. Myśmy go odkryli dopiero, jak byliśmy już na miejscu, rozłożyliśmy koc i się wystraszyliśmy na początku, bo usłyszeliśmy jakieś tam dźwięki z krzaków dobiegające. No i on wtedy rzeczywiście wyszedł i się pokazał nam. Byliśmy rozczarowani, że nam nie zaufali.
0: Ale historia piękna i faktycznie ta muzyka, którą dzisiaj zaproponowaliśmy, pasuje do tego idealnie. Pani Kasiu, dlatego ja bardzo dziękuję za to zgłoszenie. No i mamy dla pani cały pakiet nagród w tym zestawie konkursowym. Jak pani pewnie widziała, to jest piękna filiżanka z takiej specjalnej kolekcji z okazji Dnia Muzyki Filmowej. Jest fantastyczna koszulka i jest taka deska do krojenia w formie filmowego klapsa. Mam nadzieję, że to ubarwi pani też codzienność w kuchni.
2: Oj, pani Kasiu, zrobiła mi pani dzień, naprawdę.
0: No i bardzo się cieszę.
2: Bardzo
0: się cieszę. Nagrodę niebawem wyślemy pocztą. My serdecznie panią pozdrawiamy, dziękujemy za udział w konkursie i do usłyszenia. Kolejna szansa na nagrody u nas znów jutro, no a my posłuchajmy w finale całego fragmentu muzyki z tego filmu Most na rzece Kwaj, temat, który dziś był dla was inspiracją w konkursie.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gdy dzień w pracy zaczyna się dłużyć, gdy męczy cię już biurowy ruch, gdy zrobił się korek po kawę z ekspresu, masz godzinę szczytu w RMF Classic. Godzina szczytu. Tu możesz na chwilę przystanąć i się zasłuchać. Już dziś po 14:00 specjalne pasmo muzyczne. Tylko w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
10: Za mnie.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
19: Janie, skarpeta na pieniądze.
20: Się rozpadła.
19: Noż do 100.
20: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
21: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
22: Blik.
23: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
24: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

To był fragment koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha. My wracamy do propozycji muzyki filmowej i teraz zaglądam na listę przebojów muzyki filmowej RMF Classic, bo tam cały czas coś się zmienia. Aktualnie patrzę na trzy pierwsze miejsca, wciąż rządzi Hans Zimmer. To jest niezwykłe, ale naprawdę od tylu miesięcy cały czas najbardziej głosujecie na utwory tego właśnie kompozytora i aktualnie na miejscu pierwszym jest muzyka z filmu Duna, część druga. Na miejscu drugim John Powell i fragment soundtracku z filmu Jak wytresować smoka, a na miejscu trzecim znów Hans Zimmer, ale tym razem muzyka z filmu F1 The Movie. No ale na tym nie koniec propozycji, poniżej jeszcze mnóstwo pięknych tematów filmowych. Jest Ennio Morricone, Ludwig Göransson, Daniel Pemberton, Howard Shore, jest muzyka z gry Clair Obscur, Ekspedycja 33, a na miejscu 13 muzyka Jamesa Hornera z filmu Avatar. I ten fragment muzyczny teraz przypomnimy, być może uznacie, że zasługuje na nieco wyższe miejsce niż 13. Wszystko zależy od Was, głosowanie odbywa się cały czas, w każdym momencie przez stronę rmfclassic.pl, a kolejne notowanie na naszej antenie w niedzielę po godzinie 18:00. Zapraszamy teraz James Horner i fragment soundtracku z filmu Avatar.

0: To był motyw z filmu Avatar, nie muzyka Jamesa Hornera, a z nami jest już Marlena Chudzio, to znaczy, że za chwilę kolejne fakty. Co w nich?
1: Wybrzmiał ten Avatar bardzo tajemniczo, a my będziemy rozświetlać tajemnice fizyczne. Powiemy więcej o odkryciu, za które przyznano Nobla i zbierzemy też komentarze.
0: Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj!
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
5: Jest 13, jest z nami Marlena Chudzio, zatem czas na fakty RMF Classic.
6: Kolejna zagadka tegorocznego Tygodnia Noblowskiego rozwiązana. Jak mówiłam przed godziną, Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki Francisowi Halsenowi. To naukowiec pochodzący z Belgii, a pracujący w USA. Za co tę nagrodę przyznano? O tym Grzegorz Jasiński.
7: Za obserwację niezwykle przenikliwych cząstek neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykrywać. To Ice Cube, czyli gigantyczna kostka lodu.
8: No, taka kocha. Ta kostka lodu jest w nieprzypadkowym miejscu, prawda?
7: Dokładnie, w głębi lodu na Antarktydzie. To właśnie tam, w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi, działa ten unikalny teleskop neutrinowy, który pozwala śledzić niezwykle trudne do wykrycia cząstki elementarne, właśnie neutrina. Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu, szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
6: Te trudne zagadnienia wyjaśniali Bogdan Zalewski i Grzegorz Jasiński, a nagroda przyznana przez Królewską Szwedzką Akademię Nauk zaskoczyła naukowców w Warszawie, jak mówi nam profesor Maciej Molas, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Dzisiaj nasze typy kompletnie się nie sprawdziły, tak? Bo każdy patrzył mniej więcej w swoją dziedzinę, a nagrodzona całkiem inna dziedzina, więc widać, że Komitet Noblowski ma jakby swoje spojrzenie i w tym roku nagrodził coś bardzo fundamentalnego.
6: Więcej o odkryciach tegorocznego laureata piszemy na rmf24.pl. Olbrzymia fala demonstracji w największych miastach Francji przeciwko zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. Do ulicznych starć z policją doszło m.in. w Paryżu. Marek Gładysz.
10: Do demonstracji pracowników sektora publicznego dołączyli m.in. strajkujący licealiści, którzy wywołali trwającą już od ponad tygodnia falę zamieszek. Ci ostatni blokują dzisiaj prawie 2000 budynków szkolnych w całym kraju. Do starć ulicznych doszło m.in. w Noisy-le-Grand pod Paryżem, gdzie młodzieżowe bandy zaatakowały policję kamieniami i butelkami z benzyną. Zamaskowani młodzi ludzie celowali również funkcjonariuszy fajerwerkami. W Paryżu, Strasburgu i Lyonie policja użyła przeciwko agresywnym demonstrantom gazu łzawiącego. Mamy nadzieję, że minister szkolnictwa i prezydent Macron w końcu wysłuchają naszych żądań, bo na razie tylko wysyłają przeciwko nam szturmowe oddziały policji, poskarżyła mi się strajkująca paryska licealistka.
6: Ponad 1500 razy interweniowali ratownicy medyczni na motocyklach w ciągu ostatnich 5 miesięcy w województwie śląskim. Pogotowie w tym regionie podsumowało pierwszy sezon, w którym motoambulanse były finansowane przez NFZ. Służą one do szybkiego dotarcia do pacjenta w miejscach publicznych.
11: Mógłbym powiedzieć, że wszędzie jesteśmy w stanie dojechać i to jest ta przewaga nad ambulansem kołowym. Nam do tego nie jest potrzebna jezdnia. My możemy przejechać po chodniku, po parku i szybciej jesteśmy, bo to jest kluczowe.
12: Są zdarzenia wszelakie, czyli wypadki komunikacyjne, nagłe zatrzymanie krążenia, bóle w klatce piersiowej.
13: Pan również jeździ karetką. Jaka jest dla pana różnica w tej pracy?
12: Zdecydowanie większa odpowiedzialność, większa samodzielność. Jeżeli jedzie się samemu do poszkodowanego, zabezpieczenie go, nim przyjedzie karetka. Czas dojazdu przede wszystkim najważniejszy tutaj w motoambulansie. Zdecydowanie wygrywamy z karetkami i to też jest dla nas fajniejsze, bo jazda na motocyklu jest naszym hobby. Większość z nas na pewno jeździ też z tego względu.
6: Z ratownikami Marcin Marcinem Klosem i Dawidem Mikodą rozmawiała Anna Kropaczek. W województwie śląskim są 3 w pełni wyposażone w sprzęt medyczny motocykle w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej. A w kolejnym sezonie ma być ich więcej. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Obwieszczenie ministra energii. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł. Benzyny 98 7,74, a oleju napędowego 7,80.
5: Kolejne fakty u nas znów za godzinę. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: Tylko na północy kraju dzisiaj jeszcze nieco więcej chmur, w okolicach Koszalina, tam możliwy przelotny deszcz, poza tym słonecznie, pogodnie i przyjemnie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby, na południu i północnym wschodzie okresami silniejszy, głównie z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. A na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, 17 w Koszalinie, 20-21 w centrum, 22-23 na południu i południowym zachodzie kraju. Jutro też ma być ładnie, słonecznie i ciepło do 22 stopni, więc skorzystajmy z tej pięknej pogody, póki jeszcze jest.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
14: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz.
15: Zbyszek Zamachowski.
16: Marian Opania.
17: Janusz Gajos.
18: Michał Żubrowski.
19: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z filmu Doktor Żywago. Jest 13 minut po 13. Zaczynamy kolejną godzinę z najpiękniejszą muzyką filmową w RMF Classic. W tej godzinie wrócimy też do świata XIX-wiecznej Warszawy z powieści Bolesława Prusa Lalka. Kolejny fragment książki o 13.30 przeczyta Andrzej Seweryn. A poza tym mamy plebiscyt. Top 100 muzyki filmowej, który zbliża nas do obchodów Dnia Muzyki Filmowej i kolejnych urodzin naszego radia. Ten plebiscyt współtworzy razem z nami Igor Herbut, który wybrał swoje propozycje, na które możecie głosować.
1: Głosujcie na to, co was załatwia w 3 nuty. Ja już zagłosowałem. W Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Czy wspominałem, że ja współtworzę go w tym roku? Igor Herbut.
0: Całą listę muzyczną naszych propozycji i Igora znajdziecie na stronie rmfclassic.pl, no i gramy ją również non-stop na RMF On. A teraz kolejny plebiscytowy przebój, muzyka z filmu Doktor No, no i temat bondowski. Możecie również oddać się głos na tę melodię, wszystko przez stronę rmfclassic.pl. A finał naszego plebiscytu 27 października, w Dniu Muzyki Filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Saksofonu. Autor niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już jutro o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Kiciu,
16: a?
15: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk
15: a?
16: I wygraną.
15: A?
16: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.

23 minuty po godzinie 13, słuchacie RMF Classic. Niebawem u nas temat serialu 07 Zgłoś się, a teraz posłuchamy fragmentu z symfonii nr 40 G-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. To jest wykonanie zespołu Les Musiciens du Louvre, który prowadzi Mark Minkowski.

0: Fragment Symfonii Mozarta za nami. Jest 13.30, a to jest ten czas, w którym w RMF Classic zanurzamy się w świat lalki Bolesława Prusa, którą czyta i interpretuje dla nas Andrzej Seweryn. Zapraszam.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W pół godziny za stacją ukazały się na widnokręgu lasy, wzgórza. Droga wiła się między nimi, wbiegała na ich szczyty lub spadała na dół. Na jednym z takich wzniesień furman zwrócił się do nich i wskazując batem przed siebie rzekł: o, państwo tam jadą brekiem. Oba ekwiparze szybko zbliżały się do siebie. Na breku gwałtownie strzelano z bata, wołano, wywijano chustkami. W powozie zaś baron coraz wychylał się i drżał ze wzruszenia. Dzień dobry, panie Wokulski! Zawołał z kozła ktoś, wywijając długim batem. Wokulski poznał Ochockiego. Baron podbiegł w stronę towarzystwa. Już z daleka zdjął kapelusz i dopadłszy narzeczonej, prawie zanurzył się w jej rękawie. Po wybuchu czułości, który o ile był krótkim dla niego, o tyle wydał się bardzo długim dla widzów, baron nagle oprzytomniał i rzekł: pozwoli pani, że przedstawię pana Wokulskiego, mego najlepszego przyjaciela. Ponieważ zabawi tu dłużej, więc w tej chwili obliguję go, ażeby w czasie mojej nieobecności zastępował przy pani moje miejsce. Znowu złożył kilka pocałunków w głąb rękawa, skąd do Wokulskiego wysunęła się prześliczna ręka. Wokulski uścisnął ją i poczuł lodowaty chłód. Spojrzał na damę w białej narzutce i zobaczył pobladłą twarz z wielkimi oczyma, w których widać było smutek i obawę. Szczególna narzeczona. Pan Wokulski! Zawołał baron, zwróciwszy się do dwóch pań i mężczyzny, którzy już zbliżyli się do nich. Pan Starski, dodał. Już miałem przyjemność, odezwał się Starski, uchylając kapelusz. I ja, odparł Wokulski. Jakże teraz usadowimy się? Spytał baron. Jedźmy wszyscy razem, zawołała młoda blondynka, w której Wokulski domyślił się panny Felicji Janockiej. Baron z większą elegancją aniżeli zręcznością podsadził narzeczoną i sam usiadł naprzeciw niej. Potem wdówka zajęła miejsce obok barona, Starski obok narzeczonej, a panna Felicja obok Starskiego. Wokulski usiadł naprzeciw panny Felicji i spostrzegł, że dziewczynka patrzy na niego z pełnym zachwytu podziwem, rumieniąc się co chwila. Powoził Ochocki. Pan dobrze jeździ konno? Zapytała Wokulskiego pani Wąsowska. Z czego pani wnosi? Ach, Boże, zaraz z czego? Pierwej niech pan odpowie na moje pytanie. Nie szczególnie, ale jeżdżę. Będziemy jeździli razem. Panie Ochocki, od dzisiejszego dnia daję panu urlop ze spacerów. Znajdowali się już na terytorium należącym do prezesowej i właśnie Wokulski przypatrywał się rezydencji. Na dość wysokim, choć łagodnym wzgórzu wznosił się piętrowy pałac z dwoma parterowymi skrzydłami. Za nim zieleniły się stare drzewa parku, przed nim rozścielała się jakby wielka łąka, poprzecinana ścieżkami, tu i ówdzie ozdobiona klombem, posągiem albo altanką. Podróżni wysiedli. Do barona zbliżył się stary służący w czarnym surducie. Jaśnie pani, rzekł, jest teraz w spiżarni. Może panowie pozwolą do siebie. I zaprowadziwszy ich do prawej oficyny, wskazał Wokulskiemu obszerny pokój. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motywy muzyczne, które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W ten czwartek muzyka z najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. To film W sercu dziczy, a do tego m.in. premierowo kompozycje zdobywcy Oscara Volkera Bertelmana, czy też dźwięki od Dennego Elfmana.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Blik. Po reklamie.

Pierwszy taniec węgierski Brahmsa za nami. Słuchacie RMF Classic. Ja powoli już się dzisiaj z wami żegnam, bo kończy się moje spotkanie z wami, ale słyszymy się znów niebawem. Tymczasem po 14 godzina szczytu i puls dnia, a po 15 w magazynie Popkultura dzisiaj powita was Natalia Grzeszczyk. Ja kłaniam się pięknie, dziękuję za wspólnie spędzony czas i żegnam się z wami fragmentem muzyki z filmu Minionki i Straszydła. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.

0: Już o 14:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12 PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Po reklamie.
7: Jest godzina 14, słuchacie RMF Klasika. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
8: Na początek podejrzana przesyłka na poczcie w Działoszycach w Świętokrzyskiem. Strażacy i policjanci zabezpieczyli pakunek z napisem biohazard i oznaczeniem zagrożenia biologicznego. Rano pracownica poczty opróżniała skrzynkę znajdującą się na zewnątrz placówki. Wtedy natrafiła na podejrzaną przesyłkę. Wyglądała jak pakiet dostarczony przez kuriera. Wewnątrz była jakaś substancja. Przesyłka miała oznaczenia o niebezpiecznej zawartości. Nie było natomiast danych ani nadawcy, ani odbiorcy. Na miejsce wezwano służby, przyjechali strażacy, policjanci, a także jednostka ratownictwa chemicznego z Kielc. Wstępne badania specjalistyczną aparaturą nie wykazały zagrożenia. Zabezpieczona przesyłka ma trafić do biegłych z Laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. To efekt długotrwałych działań. Tak o zatrzymaniu byłego szefa Federalnej Służby Wywiadowczej Niemiec Augusta Henninga mówił na antenie Radia RMF 24 pułkownik Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu. Na Henningu ciąży zarzut szpiegostwa.
9: Klimat w tej chwili, jaki się pojawił w Niemczech, związany z uświadomieniem sobie tego, że Niemcy są realnym obiektem agresywnych i ofensywnych działań ze strony Rosji, być może to spowodowało zmianę jakby nastawienia władz i podjęcie decyzji, żeby tą sprawę uciąć w taki dość spektakularny sposób.
8: Jak podały niemieckie media, Hanik znalazł się na celowniku śledczych po przeszukaniu jego domu i biur. Podczas analizy zabezpieczonych materiałów funkcjonariusze natrafili na elektroniczny nośnik danych zawierający szczególnie wrażliwe materiały. Ceny benzyny idą mocno w górę, mimo wprowadzenia przez rząd programu ceny paliwa niżej. Od północy podstawowa benzyna 95 będzie mogła kosztować maksymalnie nie więcej niż 6,86 zł. To 7 groszy więcej niż dziś i 13 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tanieje, jutro będzie mógł kosztować maksymalnie 7,80, czyli o 2 grosze mniej niż dziś i 8 groszy mniej niż w weekend. Funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Jednym z nich jest Michał R., były członek zarządu koncernu. Zatrzymani na zlecenie prokuratora menadżerowie usłyszeli już zarzuty w związku z prowadzonym od ponad 2 lat śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023.
3: Popołudniowe fakty RMF Classic.
8: Nad głowami błękit, na drzewach złoto. Tak w wielu miejscach wygląda wtorek. Złota polska jesień zachęca do spacerów. Niektórzy cieszą się tą pogodą prywatnie, a niektórzy w tych pięknych okolicznościach przyrody pracują.
10: Spacer z przedszkolakami.
11: Pani służbowo.
10: Piękna pogoda, super atmosfera, dzieciaki najwspanialsze na świecie.
11: I dużo powodów do opowiadania, czym jest jesień.
10: Dopiero zaczynamy. Będą kasztany, liście, żołędzie, mnóstwo owoców jesiennych, warzyw, sałatki jesienno-owocowe.
12: Pogoda piękna. Tak jak szeleszczą liście, to jest w ogóle wspaniale.
11: Póki nie trzeba tych liści grabić.
12: Panowie grabią już liście.
11: Pan grabi liście, a one spadają. Końca nie widać.
13: No nie było widać i nie będzie. Dopiero się zaczyna. Jak to na jesieni?
8: Ogród Saski w centrum Lublina odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
7: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego. Po południu na północy możliwe lokalne słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 14-16 na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni Celsjusza na południu Polski. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
3: Godzina szczytu w RMF Classic. Pomiędzy 14 a 15 czas płynie najwolniej. Zostaw zegarek w spokoju. My dopilnujemy resztę.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zanim wyłączysz komputer, podaruj sobie chwilę z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Reklama.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: Puls dnia w RMF Classic.
1: W wynikach wyszukiwania pojawiają się obecnie najczęściej informacje o przyznaniu Nagrody Nobla z fizyki Francisowi Halsonowi za badania związane z neutrinami, nazywanymi czasem cząstkami duchami, bo niemal nie reagują z materią, przenikają przez Ziemię i mogą dostarczać informacji o najbardziej odległych zjawiskach we wszechświecie. To właśnie dzięki nim naukowcy próbują lepiej zrozumieć kosmos. Szukamy również informacji o pomyśle dodatkowego wsparcia dla seniorów, którzy wychowali dzieci pracujące i płacące podatki w Polsce. Dotyczy to domowych budżetów, emerytur oraz tego, czy i kiedy rozwiązanie mogłoby wejść w życie. I ewidentnie myślimy już o krótkich urlopach. Kolejnym najczęściej pojawiającym się teraz hasłem w wyszukiwarkach jest podkarpacki czek turystyczny 2026. W centrum uwagi jest kolejna tura naboru do programu dopłat do noclegów. Stawką ma być 300 zł wsparcia. To praktyczna informacja, zwłaszcza dla osób planujących jesienny wyjazd, a także ważny temat dla lokalnej branży turystycznej.
0: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Ostatnie minuty w pracy. Zostaw zaległości na jutro.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj!
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie. O godzinie 15 słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
13: Wyrządzona szkoda sięga ponad 4 miliardów złotych, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Waldemar Żurek zwołał konferencję prasową po zatrzymaniu przez ABW pięciu byłych i obecnych menadżerów Orlenu w związku z zaniżaniem cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Co ustalili śledczy?
14: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć. Ponadto taka spółka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia ceny. Więc w tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
13: Przekonywał minister sprawiedliwości. Jeśli prezydent nie odbierze ślubowania od Macieja Berka, do zaprzysiężenia dojdzie w Sejmie w obecności marszałka, ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM. Berek na początku września został wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nadal nie przyjął jednak ślubowania od byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. Plan B rządzących przewiduje, że Maciej Berek może złożyć oświadczenie o ślubowaniu w obecności notariusza i przesłać je do kancelarii prezydenta. Drugi scenariusz zakłada bardziej uroczyste ślubowanie w sali kolumnowej. I to właśnie ten wariant jest najbardziej prawdopodobny.
15: Droga jest jasna. Prezydent nie wypełni konstytucyjnych obowiązków, wypełni je marszałek Sejmu.
13: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Opozycja uważa, że już wówczas Maciej Berek nie będzie legalnie wybranym sędzią.
16: No, mogli wymyśleć jeszcze coś bardziej zabawnego. No jeszcze mogli na przykład gołębia, wie pan, pocztowego przesłać i w ten sposób zrobić ślubowanie. Właśnie w ten sposób. Wszystko przed nimi.
13: Michał Wójcik z PiS podkreśla, że Maciej Berek nie spełnia wymogu formalnego, by być sędzią Trybunału, jakim jest 10-letni staż radcy prawnego.
17: Poznaj fakty. RMF Classic.
13: Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował, że jego kraj wyśle systemy obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski w ramach misji NATO. Jak mówił, chodzi o ochronę logistycznego węzła NATO, przez który dostarczana jest broń na Ukrainę. Ogromną popularnością cieszy się tegoroczna edycja sadzenia drzew w podpoznańskim Lesie Nowożeńców i drzew okolicznościowych. To miejsce, w którym można zasadzić własne drzewko upamiętniające ważne wydarzenie z naszego życia.
0: Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jak narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
13: Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Przy każdym zasadzonym drzewie leśnicy montują pamiątkową tabliczkę, a chętni mogą zakopać też swoją kapsułę czasu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni Celsjusza na południu Polski. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, po południu na północnym wschodzie okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich. Zachmurzenie w ten wtorek jest małe i umiarkowane, na północy kraju wzrastające do dużego. Tam im bliżej wieczora, tym bardziej prawdopodobne słabe, przelotne opady deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
8: Hi, this is Pia Mavini.
18: Witam, mówi Aga Zarian.
19: Mówi Leszek Możdżer.
20: Tu Wodek Pawlik.
21: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
17: RMF Classic.

0: Amelia i Jan Tiersen, wcześniej fragment Tako rzecze Zaratustra Ryszarda Strausa. Grali filharmonicy berlińscy, dyrygował Sir George Scholti. Tak rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie w audycji
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Do godziny 18 będziemy podpowiadali, na jakie spektakle, filmy, wystawy, koncerty, festiwale warto wybrać się w najbliższych dniach, tygodniach, gdzie skierować swoją uwagę, bo dzieje się dużo, dzieje się bardzo ciekawie, żal byłoby cokolwiek przeoczyć. Poza tym oczywiście mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej na naszej antenie, dlatego za kilka minut Sting, Benjamin Wolfish, ale pierwsza nowość w naszej playliście ze ścieżki dźwiękowej drugiej części Totalnej Magii.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Współtworzy go dla Was wybitny wokalista Igor Herbut.
2: No dobrze, skoro współtworzę ten plebiscyt, to mam prawo do małej prywatki, prawda? Głosujcie na moich ulubieńców. Ja już swoje typy mam, takie, że sam robię och, ach i czasem nawet ojejku, bo muzyka filmowa naprawdę potrafi człowieka załatwić w 3 nuty. Sprawdźcie sami.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Rod Stewart. The Final Encore. 20 lipca. Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
3: Po reklamie.

0: La Campanella Franciszka Lista przy fortepianie Lang Lang. Wcześniej Antonio Vivaldi, fragment Lata z czterech pór roku, Fabio Biondi i Europa Galante.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Teatr Narodowy w Warszawie 10 października zaprasza na premierę Orestei w reżyserii Luca Persevala. Są dwie frazy, które za każdym razem we mnie zostają i właściwie sam nie wiem dlaczego. Wtedy, kiedy matka mówi do córki, Clytemnestra mówi do swojej córki Elektry, to wszystko? A ta odpowiada, to wszystko. Wiem, że to, co teraz mówię, brzmi bardzo zagadkowo, ale tak, to pokazuje za pomocą zaledwie kilku słów, że to, co opisuje Aeschylus, to jest w zasadzie drążenie do samego sedna problemu ludzkości. Chodzi o to, że pragniemy miłości. W rzeczywistości pragniemy miłości bezwarunkowej i tam, gdzie ta bezwarunkowa miłość istnieje między rodzicem a dzieckiem, pojawia się również ogromne niebezpieczeństwo. Bezwarunkowej nienawiści. Co jest dla mnie czymś w rodzaju drążenia do samego jądra Ziemi właściwie. W pewien sposób jest to niekontrolowane. To jest coś, na co można łatwo wpłynąć, co można bardzo łatwo zmanipulować. Tak jak mówiłem, za pomocą nacjonalistycznej retoryki, polityki i wojny. Nie dotykaj mojego dziecka, bo cię zabiję. To właściwie rdzeń tej sztuki i co jest również przerażające, wszyscy ci bohaterowie w sztuce to dzieci, które straciły rodziców na wojnie. To więc niekończący się łańcuch głęboko, głęboko zakorzenionych doświadczeń traumatycznych, głębokiej samotności, który trwa już od 2500 lat, od kiedy napisano ten tekst. I prawdopodobnie nie da się tego rozwiązać, więc to jest ogromna rzecz. I wtedy ona mówi, co możemy zrobić? Czy to wszystko? Odpowiada, to wszystko. Nie ma na to odpowiedzi. Moim zdaniem istnieje tylko emocjonalna więź świadcząca o tym, że wszyscy jesteśmy w jakiś sposób straumatyzowani przez wojnę, z pewnością w Europie. I zawsze jest pytanie Clytemnestry, dlaczego? Tak, dlaczego? To właściwie najważniejsze słowo dla Orestei. Dlaczego? Do fragmentów rozmowy z Luciem Persevalem, który reżyseruje Orestei w Teatrze Narodowym w Warszawie, wrócimy w najbliższą sobotę, czyli w dniu premiery Orestei w Teatrze Narodowym, w teatralnej audycji Café Classic. Już zapraszam, a całą rozmowę niebawem będziecie mogli usłyszeć w podcastach tej audycji. Póki co, na naszej antenie za chwilę Lana Del Rey i Wielki Gatsby, teraz Jerzy Duduś-Matuszkiewicz ze stawką większą niż życie, która bierze udział w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Marej Ferraja i serenada Franciszka Schuberta za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Benjamin Britten, temat z przewodnika po orkiestrze i Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

0: Serenada Franciszka Schuberta w RMF Classic. Wspólnie odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej. To będzie 27 dzień października. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mnóstwo niespodzianek, między innymi cykl Zakochani w muzyce filmowej, w którym pytamy aktorów, wokalistów, kompozytorów, artystów właśnie o ten gatunek muzyki. Dziś w tej sprawie gościmy kompozytora Jana Stokłosę, który opowiedział o scenie filmowej, która zrobiła na nim wrażenie ze względu właśnie na muzykę.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Dla mnie taką sceną jest scena z pierwszej części Gwiezdnych Wojen, czyli z tej nowej serii. Jest to moment pogrzebu Qui-Gon Jinna, mistrza Obi-Wana. Niesamowite wrażenie zrobiły na mnie chorał, który napisał tam John Williams na chór. Taki przejmująco smutny, niesamowicie zharmonizowany, coś niesamowicie poruszającego w tym utworze. Też to, jak on formalnie jest zamknięty, tak mówiąc w języku muzycznym, jest niesamowicie przemyślany i właśnie to prowadzenie głosu, bardzo klasyczny tak naprawdę utwór.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu 2 numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
9: Play. Rozwiązania dla biznesu.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest godzina 16, słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
11: CBA w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Służby, jak ustalił reporter RMF FM, zabezpieczyły dokumenty. Mają one związek z interwencją Moniki Hornej-Cieślak na warszawskiej Białołęce, która doprowadziła do próby odebrania rodzicom dzieci. Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się tą sprawą na wniosek Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, która prowadzi śledztwo w sprawie interwencji Rzecznik Praw Dziecka. Śledczy chcą wyjaśnić, czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Jak usłyszał od rzecznika, koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego, nasz reporter CBA nie prowadzi własnego postępowania, jedynie wsparło szczecińską prokuraturę. Przypomnę, Monika Horna-Cieślak podjęła czynności, które doprowadziły do przymusowego odebrania 2 dzieci rodzicom z warszawskiej Białołęki. Ostatecznie sąd stwierdził, że działanie Rzecznik Praw Dziecka było, tu cytat, rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia. Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła uchylenie immunitetu posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zagrożone karą 10 lat więzienia zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz ukrywania majątku. Posiedzenie, na którym Bartoszewskiemu nie udało się przekonać nikogo, obserwował dziennikarz RMF FM. Jak poseł bronił się przed uchyleniem immunitetu?
12: Poseł próbował przekonać komisję do odroczenia decyzji do czasu, aż sprawę sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów majątku rozstrzygnie sąd. Powoływał się na niedawno ujawnione dowody.
13: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
12: Obecny na sali prokurator stwierdził, że takich dokumentów dotąd nie dostał. Pełnomocnik Bartoszewskiego przyznał, że wysłał je dopiero dziś, a pełnomocnikiem jest ledwo od piątku. Posłom to wystarczyło. Samych zarzutów nikt nie zamierzał badać. Za uchyleniem Bartoszewskiemu immunitetu głosowało 14 posłów, przeciwko nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm.
11: Relacjonował Tomasz Skory. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Prowadzący sprawę prokurator domaga się cofnięcia decyzji, dzięki której ścigany od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed sądem z wolnej stopy.
14: Poznaj fakty. RMF Classic.
11: Uwaga kierowcy, 3 samochody osobowe zderzyły się na trasie S2 w Warszawie. Między węzłami Aleja Krakowa i Warszawa Lotnisko zablokowany jest pas ruchu na jezdni w kierunku Terespola. 2 samochody osobowe zderzyły się na A1 w Śląskiem. Kolizja miała miejsce w pobliżu Knurowa. Zablokowany jest pas ruchu na jezdni w kierunku Gorzyczek. Na dole słońce i niemal 20 stopni, a wyżej śnieg i lód. Warunki w Tatrach mogą zaskoczyć i zaskakują turystów. Codziennie ratownicy TOPR muszą zwozić ich z niebezpiecznych miejsc. Schodzący z gór przyznają w rozmowie z naszym reporterem, że miejscami jest naprawdę niebezpiecznie i trzeba wyposażyć się jak na zimę.
15: To jest niebezpieczne dla kogoś, kto tu nie mieszka, dlatego że widzą zdjęcia z niższych partii, gdzie jest bardzo ładnie, jest jesień. Natomiast jeśli chodzi o wyższe partie, no to tutaj już jest niebezpiecznie.
16: Wyżej, to już tak śniegu już jest bardzo dużo.
17: Ale to zależy od szczytu. Akurat na Czerwone Wierchy raczki nie były potrzebne, czy kantecznie, ale wiem, że są takie szczyty, jak na przykład Kościelec, że tam jest bardzo oblodzone i jednak trzeba.
15: Raczki, a najlepiej raki. Te raczki to powiedzmy, że zimą na jakieś niższe partie, dolinki to tak, ale już wysokie partie, no to raki są wskazane.
11: Usłyszał od turystów Maciej Pałachicki.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
10: To bardzo ładny wtorek. Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane prawie w całej Polsce, tylko na północy kraju wzrastające zachmurzenie do dużego. Tam też im bliżej wieczora możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni Celsjusza na południu kraju. Wiatr wieje dzisiaj słaby i umiarkowany. Po południu na północy kraju miejsce czasami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
19: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
20: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
21: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
22: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
23: Mówi Tomasz Organek.
24: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: czyli Popołudnie z Kulturą w RMF Classic.
1: W miniony weekend w Mikołajkach odbył się Mazury Art Festival, którego RMF Classic był partnerem. Na miejscu była Jadwiga Michalik i poprowadziła rozmowy z mistrzami. Jednym z nich był wybitny malarz i rysownik Franciszek Maśluszczak.
2: Malarstwo jest dla mnie absolutnie jak gdyby pewnego rodzaju poezją. Oglądając obrazy, oglądając dzieła mistrzów i tych, którzy pozostawili po sobie wielki ślad i tych, którzy dzisiaj tworzą, to po prostu zawsze te dzieła przywołują pewnego rodzaju myśli, które się odnoszą, które nas przenoszą w świat odległy, zarówno jak i te, które dzisiaj wyprzedzają. Dzisiejsza sztuka po prostu jest taka fascynująca. To, co młodzież robi, mnie to w ogóle zachwyca, że mają tyle odwagi i tyle pomysłów i tyle się dzieje. Oczywiście w tym całym gąszczu tych wypowiedzi gdzieś pewne rzeczy przepadają, stają się gdzieś zapomniane, ale czasami ten taki czyściec się przydaje malarzom, filozofom, żeby gdzieś pójść w zapomnienie i potem to koło gdzieś wypływa na powierzchnię, zaczynają się ludzie, to był taki facet, był taki malarz, był taka malarka, był taki filozof, myśliciel, poeta. Po prostu jeżeli w obrazach nie ma pewnej poezji, takiej duchowości, to jest takie trochę przycupnięte, przyschnięte. Nawet powiedziałbym, że na pewien czas niektóre dzieła sztuki tak gdyby umierają, nie mają swojej siły.
1: Więcej takich inspirujących spotkań z artystami za rok na kolejnej edycji Mazury Art Festival. Poszczegóły odsyłamy na rmfclassic.pl, a na naszej antenie Księżniczka Mononoke i Joe Hiseishi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nocie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już jutro o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Po reklamie.

0: Academy of St. Martin de Fields, Schöne Wilmariner i Allegro z Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Julia Sarzyńska jest już z nami w studiu i przynosi dzisiaj kolejną z opowieści łączących sztukę z naturą. Dzień dobry, Julio.
2: Cześć, Natalio.
0: No to co dzisiaj?
2: Dzisiaj opowiem o wystawie Dzikie Historie, która znajduje się na Placu Konesera w Warszawie. To, co chyba najważniejsze na tej wystawie, jest to, że z niezwykłą czułością opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami. Obrazy na wystawie są też punktem wyjścia do opowieści o naszych ludzkich doświadczeniach, o wspomnieniach z wakacji, zapachu morza czy otulającego nas słońca. Na wystawie jest też obraz uskrzydlonego byka, który mi jest szczególnie bliski, dlatego że byczek to mój znak zodiaku.
0: Tak, wyglądałaś mi na byka. Czy jest jakiś obraz, który ciebie szczególnie tam poruszył?
2: Tak, tak, tak. Na pewno obraz Dicka Wildmana, który przedstawia czarnego kozła patrzącego prosto w nasze oczy. Z jego rogów bardzo obfitych wyrasta drzewo figowe. Dookoła jego ciała w takim okręgu układają się białe kwiaty, niczym aureola. Ale też z drugiej strony w jego ciało wbite są strzały, spod których wypływa krew. W tradycji chrześcijańskiej czarny kozioł jest usposobieniem zła i siły nieczystej. Z drugiej strony w kulturach starożytnych kozioł był znakiem siły witalnej i towarzyszył też Dionizosowi. Z kolei drzewo figowe, no to jest taki uniwersalny symbol pokoju. I do odkrywania dalszych sensów tego obrazu, ale też innych, które znalazły się na wystawie, gorąco Was zachęcam.
0: A o tym wszystkim opowiadała dzisiaj Julia Sarzyńska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: W RMF Classic natomiast za chwilę Strażnicy Galaktyki, bo najpierw Nietykalni.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Między ścieżkami dźwięku i obrazu biegnie jego życiowa droga. Posiada ponad 1000 płyt z muzyką filmową. Prawdziwy pasjonat brzmień wypełniających sale kinowe całego świata. RMF Classic zaprasza na autorski program Tytusa Hołdysa. Między ścieżkami. Do usłyszenia w każdy czwartek od 18 w RMF Classic.
2: Zapraszam, Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Po reklamie.

Piotr Czajkowski i Wojc z Serenady na smyczki za chwilę, bo najpierw w RMF Classic Ave Maria w aranżacji i wykonaniu Marka Tomaszewskiego.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Niegdyś zajmująca marginalne miejsce względem kanonu, wciąż nie do końca poznana w Polsce, muzyka angielska ma w zwyczaju zaskakiwać, zwłaszcza w wykonaniu NFM Orkiestry Kameralnej Leopoldinum. Tego wspaniałego wieczoru kompozycje Ralpha von Williamsa, Edwarda Elgara oraz Arnolda Baxa poprowadzi koncertmistrzyni zespołu Karolina Podorska. Jeżeli chcielibyście się tam znaleźć na koncercie pod tytułem Opowieści z Wysp 10 października w najbliższą sobotę o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, to mamy dla Was kilka podwójnych zaproszeń. Na Opowieści z Wysp 10 października o 18 we Wrocławiu. Adres w sprawie tych zaproszeń teraz do dyspozycji to redakcja@rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji?
10: Oszczędności nie do wiary.
9: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
10: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland. Po reklamie.
16: Na zegarach 17. Ostatni raz już dzisiaj Grzegorz Jasiński przedstawia w RMF Classic najważniejsze fakty.
17: Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, pojawił się dziś w prokuraturze. Ma to związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. To tam jeszcze jako młody medyk bez specjalizacji miał w ciągu roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
18: Potwierdzam, że odbywały się dzisiaj czynności procesowe bardzo długo, natomiast szerzej będziemy komunikowali jutro na konferencji prasowej.
17: Potwierdził nam przed chwilą rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Sprawa ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka została ujawniona w czerwcu. Do tej pory mężczyzna nie był przesłuchiwany. Minister obrony dziękuje rządowi Szwecji za decyzję o wysłaniu do Polski systemów obrony powietrznej PAT.

0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 16 na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 22 stopni Celsjusza na południu Polski. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju wzrastające do dużego. Tam wieczorem możliwe przelotne, słabe opady deszczu. To może od razu sprawdźmy, jaka jutro pogoda się zapowiada. W środę zachmurzenie również będzie małe i umiarkowane, również na północy Polski wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna jutro od 17 stopni na północy kraju do 23 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
2: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
3: Michał Żebrowski.
4: Nazywam się Robert Dzieńskiewicz.
5: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
6: Piotr Adamczyk.
7: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Festiwal Ciało i Czas trwać będzie w Krakowie w Teatrze KTO do 11 października. O szczegółach mówi kurator festiwalu Sławomir Szczurek.
2: Spotykamy się w Krakowie w Teatrze KTO przy Zamojskiego 50, a nie w Warszawie, gdzie już macie pawilon tańca, bo my to robiliśmy już wcześniej i graliśmy bardzo dużo spektakli tanecznych. Oczywiście uśmiecham się trochę, bo im więcej miejsc na mapie Polski tych o charakterze tanecznych i dla tańca, tym lepiej dla nas wszystkich. Idea to szumnie nazwana festiwalem, dlatego że mam wrażenie, obserwując teatralne środowisko, że jeżeli słyszymy festiwal, to myślimy o Boskiej Komedii, myślimy o warszawskich spotkaniach teatralnych, myślimy o wielkich festiwalach z uznanymi nazwiskami, a nie ma czegoś takiego jak festiwalu dla młodych artystów, początkujących artystów, którzy naprawdę też na to zasługują. Kiedyś takimi artystami

0: artystami był zespół Teatru KTO i Jerzy Zoń, dyrektor tego teatru i reżyser. I mam wrażenie, że ten festiwal jest trochę spłaceniem długu wobec innych osób, które dały Teatrowi KTO szansę kilkadziesiąt lat temu i przyjmowały nasz teatr i naszych aktorów na całym świecie, pod każdą szerokością geograficzną. I teraz mam wrażenie, że dyrektor spłaca ten dług, zapraszając i wspierając młodych artystów do nas. Zobaczyliśmy jakiś czas temu, że jest duże zapotrzebowanie na pokazywanie, w sensie brak miejsc w Polsce, w teatrach, brak przestrzeni do eksploatowania spektakli, które powstają w charakterze tanecznym. One mają bardzo krótki żywot. Stąd ten festiwal. Zapraszamy spektakle, które już powstały, ale nagrodą jest możliwość zrobienia premierowego spektaklu w naszym teatrze, który wejdzie do naszego repertuaru. Czyli idea to wspieranie głównie młodych artystów, ale również oswajanie publiczności z tą trudną sztuką, która jest jeszcze, mam wrażenie, w wielu przypadkach niezrozumiała, czyli z tańcem, z formą i z ruchem.
1: Wszystkie szczegóły dotyczące festiwalu Ciało i Czas, który do 11 października trwać będzie w krakowskim Teatrze KTO, znajdziecie na stronie tego teatru i na RMF Classic. A na antenie RMF Classic Vangelis.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę, po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Studio RMF Classic odwiedzili dziś szefowie Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Wydarzenie odbywa się po raz 42, potrwa przez 10 dni od 9 października. Z naszymi gośćmi rozmawia Magda Juszczyk.
2: Światowe kino będziecie prezentować w programie. Czy można potraktować 42. Międzynarodowy Warszawski Festiwal Filmowy jako portret kondycji światowej kinematografii?
3: Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektor generalna Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Stawiamy na filmy, które wnoszą wartości, które pokazują wartości uniwersalne. Tak naprawdę w tym roku jest to trochę takie poszukiwanie, trochę kino drogi, poszukiwanie swojego miejsca na świecie, swojego domu, mniej lub bardziej dosłownie. Natomiast na pewno zwracamy uwagę głównie na filmy takich najbliższych sercu wartości, czyli miłość, rodzina, przyjaźń.
4: Bartek Pulcyn, dyrektor programowy Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
5: To jest świetna okazja, nasza data festiwalu, żeby to, co powiedziałaś, taki portret skomponować. Dlaczego? Dlatego, że zamykamy sezon, można powiedzieć, tych największych festiwali klasy A. To też warto wspomnieć, że jesteśmy festiwalem jednym z 17 w taki sposób odznaczonych, więc my, komponując program konkursowy, oczywiście składamy go z premier światowych, międzynarodowych, regionalnych. To są bardzo świeże filmy, ale przecież stworzyliśmy już w zeszłym roku, to wszyscy myślę, że wiedzą, Konfrontację, gdzie grupujemy filmy z kolei wzięte z największych festiwali. No i to jest prawdziwy przegląd. Prawdziwy przegląd tego, co się wydarzyło w ciągu tego sezonu. Być może już niewiele się wydarzy, bo przed nami już dosłownie zima, ale przecież od Sundance po najnowsze festiwale, czyli Wenecja, Toronto, San Sebastian nawet, a to jest przecież dosłownie kilka tygodni przed nami, pokazujemy te filmy, które uznajemy, że warto przywieźć do Warszawy i pokazać naszym widzom.
1: Więcej szczegółów festiwalowych już jutro w porannym śniadaniu mistrzów. Chce się żyć i Bartosz Hajdy. Teraz na antenie RMF Classic to kolejna z propozycji w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic.

0: reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Po reklamie.
8: Już wtorkowy wieczór, minęła 18:00, czas na nasz pasaż ekonomiczny. Przedstawi go Krzysztof Berenda.
9: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
10: Dzień dobry, a zaczynamy od tego, że elektryki pokonują spalinowców. Pierwszy raz w historii więcej rejestruje się teraz samochodów elektrycznych niż benzynowych. Od początku roku do końca sierpnia w Unii Europejskiej zarejestrowano 1 640 000 samochodów na prąd. Samochodów benzynowych było o 6 000 mniej. Ta moda na elektryki przyspiesza, no bo w tym roku zarejestrowano ich aż o 45% więcej niż przed rokiem. Dzisiaj już co piąte auto na naszych drogach jest zasilane baterią. Co ważne, 60% nowo rejestrowanych elektryków to auta europejskie, czyli nasz kontynentalny przemysł jeszcze nie umarł. No ale chińskie auta mocno już nas gonią, już 20% samochodów elektrycznych w Europie to auta z państwa środka. I jeszcze jedna ciekawostka. Najmocniej elektryki pokochali Norwegowie. Aż 98% rejestrowanych tam nowych samochodów to te na prąd. Następna w tym zestawieniu jest Dania, tam elektryków jest 80%, Finlandia pół na pół, czyli 50%. My tu w Polsce jesteśmy tradycjonalistami. Tylko 5% nowo kupowanych u nas aut jest elektrycznych. Niższy wynik jest tylko w Chorwacji. Trzymamy się więc benzyny i chyba trochę jednak cierpimy, bo jutro ta benzyna będzie o 7 groszy droższa niż dzisiaj. Będzie kosztować 6,86. Diesel natomiast minimalnie potanieje i będzie kosztował 7,80. Sprawdźmy jeszcze kursy walut. Euro kosztuje 4,37 zł. Dolar 3,89. Frank szwajcarski 4,67. A brytyjski funt 5,15.
9: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Conti i jego temat z filmu Rocky. To też ważny element w całej układance zwanej najpiękniejszą muzyką filmową RMF Classic. Za 3 tygodnie dokładnie, 27 października, będzie ten dzień, ten wyjątkowy, wprowadzony przez nas do kalendarza dzień, który jest przy okazji dniem naszych radiowych urodzin. I do tego dnia także wieczorami odliczamy czas, a w tym odliczaniu mamy dla Was taką programową propozycję.
1: Plebiscyt Top 100 muzyki filmowej RMF Classic.
0: Na tej plebiscytowej liście mamy 100 Waszych ulubionych filmowych utworów. Który z nich okaże się zwycięzcą? A to się okaże 27 października. W tej naszej złotej plebiscytowej setce jest na przykład kultowy już temat Maxa Steinera, który pisząc ten soundtrack był tak wyczerpany, a gonił go deadline, że trzeba mu było podawać wzmacniające kroplówki. Dał radę, a mówię o muzyce, którą Max Steiner skomponował do ekranizacji powieści Przeminęło z wiatrem. Słuchamy, Dariusz Stańczuk. Dobry wieczór.

Bo słynne w całej Polsce sprzedaż w ogrodnictwo. Ogrodnictwo tam. No ja tam pojechałem rzeczywiście po łacie, tak jak na wystawie w Rotterdamie czy tam gdzieś w Holandii w każdym razie. Kwiaty. No więc ja dzwonię, pytam się, jakie to mają być. Wszystko jedno. No więc ja, żeby było w porządku, to wziąłem

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cześć, tu Kaja. Zapraszam Was na moje wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
2: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czy

0: czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Po reklamie.

0: Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Wokulski wyjrzał oknem. Przed nim rozciągał się trawnik ozdobiony kępami starych świerków, modrzewi, lip, poza którymi daleko było widać lesiste wzgórza. Tuż przy oknie stał krzak bzu, a w nim gniazdo, do którego zlatywały się wróble. Ciepły wiatr wrześniowy co chwilę wpadał do pokoju, siejąc w nim niepochwytne wonie. Nie myślał o pannie Izabeli. Jej wizerunek palący mu duszę rozwiał się wobec prostych powabów natury. Chore serce umilkło i pierwszy raz od dawna zaległy w nim ukojenie i cisza. Po śniadaniu, w ciągu którego panna Ewelina rozmawiała tylko z baronem, a Starski umizgał się do czarnookiej wdowy, goście, pożegnawszy gospodynię, rozeszli się. Ochocki poszedł na strych pałacu, gdzie w pokoiku, świeżo na ten cel zbudowanym, urządzał obserwatorium meteorologiczne. Baron z narzeczoną wybrali się do parku, a prezesowa zatrzymała Wokulskiego. Powiedzże mi, rzekła, bo to pierwsze wrażenia bywają najtrafniejsze. Jak ci się podoba pani Wąsowska? Wygląda na dzielną i wesołą kobietę. Masz rację. A baron? Mało go znam. To stary człowiek. O, stary, bardzo stary, westchnęła prezesowa. A pomimo to chce mu się żenić. A co powiesz o jego narzeczonej? Wcale jej nie znam, chociaż dziwi mnie, że upodobała sobie barona, który zresztą może być najzacniejszym człowiekiem. Tak, tak, to jest dziwna dziewczyna, mówiła prezesowa. I powiem ci, że zaczynam tracić do niej serce. Do jej małżeństwa nie mieszam się, skoro nie jedna panna jej zazdrości, a wszyscy mówią, że robi świetną partię. Ale to, co miała dostać po mojej śmierci, przejdzie na innych. Kto ma krocie barona, nie potrzebuje moich 20 000. Czuć było rozdrażnienie w głosie staruszki. Wokulski wyszedł na dziedziniec i około lewej oficyny, gdzie była kuchnia, skręcił do parku. Długi czas przechadzał się po lipowej alei, nie myśląc o niczym. Zdawało mu się, że przyjechał tu nasycony, zatruty zgiełkiem Paryża, hałasem Warszawy, dudnieniem kolei żelaznych i że wszystkie te niepokoje, wszystkie boleści, jakie przeżył, w tej chwili parują z niego. Gdyby go zapytano, czym jest wieś, odpowiedziałby, że jest ciszą. Wtem usłyszał szybki bieg za sobą. Gonił go Ochocki, niosąc na ramieniu dwie wędki. Nie było tu panny Felicji? Zapytał. Miała przyjść o 14:30 i iść ze mną na ryby. Może pan pójdzie z nami? Nie ma pan ochoty. To może pan woli grać ze Starskim w pikietę? Do tego on zawsze gotów. Cóż tu robi ten pan Starski? Jakże co? Mieszka u swojej ciotecznej babki, a razem chrzestnej matki, prezesowej Zasławskiej, i jak teraz martwi się, że zapewne nie odziedziczy po niej majątku. Ładny grosz, ze 300 000 rubli. Ale prezesowa uważa, że lepiej wesprzeć nim podrzutków, aniżeli kasę Monako. Biedny chłopak. Na końcu alei ukazała się panna Felicja. Cóż, idziemy, panie Julianie? Zapytała Ochockiego. Idziemy. I pan Wokulski z nami. O, zdziwiła się panienka. Myślałam, że panu będzie przyjemniej w towarzystwie pani Wąsowskiej. Moja panno Felicjo, zawołał Ochocki. Tylko proszę nie bawić się w uszczypliwości, bo się tu pani nie udaje. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF

0: Cię.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Poranna kawa byki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
3: A w najnowszym odcinku Poznań, który będzie miał swoje Muzeum Mieszkańców, Bydgoszcz i Częstochowa, w kulturalnej odsłonie zajrzymy też na ulicę Sopotu i sprawdzę, jak dobrze żyć z jesienią.
2: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Po reklamie.

Archiwum X, kultowy motyw przewodni Marka Snow. Rzecz wpisująca się do katalogu pamiętnych filmowych tematów powstałych przez przypadek. Tak właśnie, siedząc w domowym nagraniowym studiu, Mark Snow oparł się łokciem o klawiaturę przy włączonej funkcji echa i cyfrowego opóźnienia, delay. Radiowi producenci będą wiedzieć, o co chodzi. Nacisk łokcia kompozytora wygenerował pulsujący dźwięk z efektem echo. Spodobało się to panu Markowi, który dołożył tu jeszcze syntezatorowy sample z gwizdem, no i powstał filmowy temat Że Fiu Fiu, muzyczny znak szczególny serii X-Files. Tyle dziś ode mnie. Dariusz Stańczuk, bardzo dziękuję za to wieczorne spotkanie. Zostawiam was, ale z całym naręczem naszych znakomitych filmowych i nie tylko filmowych tematów. Już za chwilę Franciszek Schubert z fragmentem tria fortepianowego S-dur. Teraz Tommaso Albinoni, Concerto per violino e strumenti. Słuchacie RMF Classic. We'll be right back.

0: reklama.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowid.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, wyścigowe F1 Hansa Zimmera. Na drugim, jak wytresować smoka, muzyka Johna Powella. Na miejscu pierwszym, druga Duna, temat A Time of Quiet, Between the Storms.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W ten czwartek muzyka z najnowszej produkcji z udziałem Brada Pitta. To film W sercu dziczy, a do tego m.in. premierowo kompozycje zdobywcy Oscara Volkera Bertelmana, czy też dźwięki od Dennego Elfmana.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już w najbliższy czwartek od 18:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Dużo dobrego w Netto.
11: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
1: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 6 października 1849 roku zamordowany został Lajosz Batthyány. To węgierski hrabia, członek starego rodu szlacheckiego i premier Węgier walczących o niepodległość. Batthyány miał wówczas zaledwie 42 lata. Kto go zamordował? Austriacy, państwo austriackie. Dzisiaj, kiedy jeździmy na Węgry, to co i rusz mamy wspomnienie 50 lat ich wielkości w ramach państwa austro-węgierskiego. Jednak dopiero w 1867 roku Węgry stały się równoprawnymi współwłaścicielami monarchii rządzonej przez Franciszka Józefa I i cały ród Habsburgów. Patrząc na tego cesarza, łatwo zapomnieć, że to on panował już wtedy, kiedy powstanie węgierskie w 1848 roku przeciw Austrii próbowało wyszarpać niepodległość. Był cesarzem, kiedy Batthyány został wybrany na premiera zbuntowanych, chwilowo niepodległych Węgier. Był cesarzem, kiedy w 1849 roku wojskom austriackim pomocy udzieliła 350-tysięczna rosyjska armia interwencyjna, krwawo pacyfikująca walczących Węgrów. Franciszek Józef I był cesarzem, kiedy Węgry znowu siłą zostały podporządkowane Austrii. Wtedy tysiące węgierskich oficerów i żołnierzy musiało uciekać za granicę, głównie do sąsiedniego Imperium Osmańskiego. To pod władzą Franciszka Józefa postawiono przed sądem premiera Batthyányego, a także kilkunastu węgierskich generałów. Wszystkich skazano na śmierć. Wyroki na nich i na Batthyanym wykonano właśnie 6 października 1849 roku. Franciszek Józef I miał więc jego krew na swych rękach. I trzeba było dramatycznych klęsk Austrii w wojnie z Prusami kilkanaście lat później, żeby cesarz zrozumiał, że taka polityka jest drogą donikąd. Jednak życia ani Batthyanemu, ani innym przywrócić już nie mógł.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Przyjrzyj się za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic. Thank you.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Poznań, który będzie miał swoje Muzeum Mieszkańców, Bydgoszcz i Częstochowa, w kulturalnej odsłonie zajrzymy też na ulicę Sopotu i sprawdzę, jak dobrze żyć z jesienią.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Po reklamie.
7: RMF Classic. Twój muzyczny seans filmowy.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: W poprzednich spotkaniach z Państwem na temat twórców rozwijających motoryzację mówiłem głównie ostatnio o Niemcach, wcześniej mówiłem o Francuzach rozwijających przemysł samochodów elektrycznych, ale samochody spalinowe na początku to przede wszystkim jednak robili Niemcy. Ale teraz znowu wracam do Francji, mianowicie Armand Peugeot był twórcą motoryzacyjnej rewolucji we Francji. Wspominałem o tym w jednym z wcześniejszych felietonów, że Francuzi kochali się bardzo w samochodach elektrycznych. Trochę właśnie ta dominacja Niemców w obrębie samochodów spalinowych im przeszkadzała, ale Armand Peugeot postanowił po prostu ścigać się właśnie w tym obszarze samochodów spalinowych. Peugeot najpierw pojechał do Anglii, konkretnie w 1881 roku, i po powrocie do Francji zauważył, że w Anglii bardzo dobrze się sprzedają rowery, z tego na początku zrobił fabrykę rowerów. Konkretnie w 1885 roku Peugeot to były nie samochody, tylko rowery. Ale w 1891 roku Peugeot zawarł kontrakt z Emilem Lavassonem, który był twórcą silników spalinowych, i założył firmę, która się nazywała Société Automobiles Peugeot. No i ta firma bardzo się rozwinęła. W 1913 roku już 10 tysięcy samochodów rocznie wytwarzali. W związku z tym to była firma bardzo mocna, bardzo szybko się rozwijająca, zresztą istniejąca i bardzo dobrze prosperująca do dzisiaj. A jako ciekawostkę związaną z firmą Peugeot i samochodami Peugeot można przypomnieć taką sprawę, że w czasie I wojny światowej nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie właśnie nauczyła się jeździć ciężarówką Peugeota i wraz ze swoją córką Ireną, też później noblistką z fizyki, jeździła w okolice frontu, założąc tam aparat rentgenowski, żeby można było rannych żołnierzy sprawnie i skuteczniej operować. Wobec tego Peugeot i Maria Curie Skłodowska mieli coś ze sobą wspólnego.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Foresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Jeśli planowałeś zostać sam, nie ma sprawy. Umówimy się innego dnia. Nie, zaprzeczył. W sumie dobrze, że jesteś. Zmarszczyła podejrzliwie brwi w odpowiedzi, ale nic więcej nie powiedziała. Patrzyli na siebie zawstydzeni. Wreszcie Noah rzucił swój plecak na podłogę i ruszył do kuchni. Jestem głodny jak stado wilków, ogłosił. Zjesz ze mną? Pewnie, odrzekła ochoczo i zrobiła minę winowajczyni. Muszę cię uprzedzić, że byłam tutaj z moim bratem. Zaczęła cicho, jakby spodziewała się bury. Marek zrabował trochę jedzenia z twojej lodówki. Mówił mi, że wszystko było pyszne. Stąd wiem, że lubisz i przede wszystkim umiesz gotować. Noah roześmiał się z satysfakcją. To taki mój sposób na odreagowanie stresu, wyznał. Jako nastolatek chorowałem na anoreksję. Gotowałem rodzinie, ale sam nie jadłem. Lena pokiwała głową, jakby jego wyznanie było czymś zwyczajnym. Nie zapytała o szczegóły. Podeszła do swojej wielkiej torby, która leżała na sofie i wyjęła papierową teczkę napchaną papierami. W pliku jej dokumentów dojrzała kserokopię swoich materiałów dotyczących niewykrytych zabójstw w latach 2020-2024. Musiała grzebać w jego rzeczach na biurku. Nie dał po sobie tego poznać, ale to go zirytowało. Jak będziesz pichcił, możemy zrobić naradę, zaproponowała z entuzjazmem. Noah obejrzał się na nią zdziwiony.
2: Naradę? Spytał niczym echo. A w jakiej sprawie?
1: Przesłuchałam twoje nagrania i przejrzałam materiały, które leżały na biurku. Przyznała się, ale widząc jego minę dorzuciła. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Sam doszedłeś do tego, z czym ja nie mogłam się pogodzić. Ten raptor z twojego podcastu to nasz nocny łowca. Jestem więcej niż pewna.
2: I?
1: Noah nie spuszczał z niej oczu. Przepraszam, że źle cię oceniłam. Znów zaczęła się tłumaczyć. Myślałam, że chodzi ci o zasięgi, ale teraz już wiem, że trzeba to wykorzystać. Masz ogromne możliwości, a ludzie ci pomagają, więc jeśli połączymy siły, możemy go złapać.
2: Noah przerwał jej gestem ręki. Oferujesz mi spółkę? Uśmiechnął się drwiąco. A co na to policja? Komisarz Rosa wie, co kombinujesz?
1: Lena odruchowo zaprzeczyła. Zacisnęła szczęki i zastanawiała się, jak mu wyjaśnić, że nie tylko została wyłączona ze śledztwa, ale do odwołania nie ma prawa pojawiać się w komendzie. Obawiała się, że Noah może to opacznie zrozumieć. Przekazałam Rosie wszystkie nasze tropy, powiedziała wreszcie, ignorując jego podniesioną brew. Zaprosił mnie na odprawę, ale nie udało mi się zabrać głosu, bo prokurator Tymińska rozdzieliła te śledztwa. Twierdzi, że gwałtów i zabójstw dokonali różni ludzie. Sprawa Emilii Strączyk ma być traktowana priorytetowo ze względów politycznych, ale ją też wyłączyli. Chyba nie chcą siać paniki w mieście i to ich sposób na zamknięcie ust mediom. Jeśli chodzi o mnie, to uważają, że jestem zaangażowana osobiście, a to, że byłam blisko z Darią, czyni mnie nieobiektywną.
2: Umilkła, wpatrując się w niego z prawdziwym niepokojem.
1: Noah nie skomentował. Podszedł do lodówki i zaczął wyjmować zafoliowane produkty. Sięgał do szafek, układał na blacie makaron, zioła, oliwę, jakby przygotowywał sobie warsztat pracy. Na koniec otworzył specjalną lodówkę na wino i odkorkował jedną z butelek. Odstawił, żeby napowietrzyć trunek, a sobie nalał wody z kranu.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.